0: SK Płock.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

wiesz? Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Reklama.
1: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
2: I po reklamie.

0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj wędrujemy poza Płock, zwiedzamy płockie okolice i wy możecie doświadczyć różnego rodzaju wędrówek z nami, z Radiem SK. Dzisiaj pojedziemy do Wiączemina Polskiego, to jest niedaleko Płocka, a tam znajduje się skansen osadnictwa nadwiślańskiego. I z tego powodu dzisiaj moim gościem jest Magdalena Lica-Kaczan, która jest kierownikiem owego oddziału Muzeum Mazowieckiego. Witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, witam cię.
1: To jest fajne miejsce, do którego można, no niestety, dojechać głównie rowerem albo jeśli mamy samochód, prawda? Jest to miejsce o tyle ciekawe, że tam jest mnóstwo rzeczy, które pozostały po Olendrach.
2: Dokładnie tak. Jest to absolutnie wyjątkowe miejsce. Między innymi dlatego, że jest to jedyne takie miejsce na Mazowszu, a jedno z dwóch w Polsce. Drugi skansen, który poświęcony jest właśnie osadnikom olenderskim, głównie tutaj mennonitom, jest w Wielkiej Nieszawce w okolicach Torunia. Natomiast na Mazowszu to jedyne takie miejsce, gdzie możemy zajrzeć do langhofów, długich domów, gdzie możemy zobaczyć pewne elementy krajobrazu, też skreślonego ręką Olendrów właśnie. A kim byli Olendrzy? Olendrzy byli inżynierami melioracji, byli specjalistami od, można powiedzieć, gospodarowania na trudnych, zalewowych terenach. Byli osadzani na nieużytkach, na obszarach, z którymi nie potrafił sobie poradzić polski chłop pańszczyźniany, ponieważ Olendrzy na terenie Mazowsza zaczęli, właściwie rozwój osadnictwa olenderskiego na terenie Mazowsza datuje się na od XVII do połowy XIX wieku, ale w Polsce mamy ich wcześniej, oczywiście to jest wiek XVI, na Żuławach Wiślanych i później przesuwają się wzdłuż Wisły, docierają na Mazowsze, tworząc swoje osady.
1: Skąd pochodzili pierwsi osadnicy?
2: Pierwsi osadnicy pochodzili z terenów dzisiejszej Holandii, Flandrii i Fryzji. W następnych falach migracyjnych była to oczywiście ludność pochodzenia niemieckiego. I na terenach Mazowsza większość, można powiedzieć, była właśnie pochodzenia niemieckiego, w związku z czym wiemy też, że rok 1945, koniec II wojny światowej, właściwie położył kres tej kulturze Olendrów.
1: A kiedy zrodził się pomysł na stworzenie takiego skansenu i dlaczego właśnie w Wiączeminie Polskim?
2: Tak, skansen powstał na tak zwanych Wolendrach właśnie. Tak nazywają te tereny dawnego osadnictwa olenderskiego, osadnictwa nadwiślańskiego miejscowi. Jest to właściwie takie centrum. Jak popatrzymy na mapę właśnie tych zaznaczonych miejscowości, taka mapa jest na naszej wystawie, ale też w katalogu osadnictwa holenderskiego autorstwa Jerzego Szałygina, to zobaczymy, że tu jest takie zagęszczenie, można powiedzieć, tych wiosek lokowanych na prawie olenderskim. Ale też nie bez powodu powstał tam. Tutaj była po prostu nieruchomość, którą Muzeum Mazowieckie w Płocku zakupiło w 2013 roku od konsystorza ewangelicko-augsburskiego. Nieruchomość, na którą składał się dawny kościół właśnie Olendrów Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego. Kościół nie tak bardzo wiekowy, ponieważ raptem z 1935 roku taka data zachowała się na jego elewacji. Ale też naprzeciwko kościoła zachował się budynek dawnej szkoły, najprawdopodobniej z 1901 roku, ponieważ taką datę znaleźliśmy na kręgu zachowanej studni. Niestety ten obiekt był w bardzo złym stanie zachowania, kiedy muzeum zakupiło tą nieruchomość, dlatego w całości musiał zostać rozebrany i posadowiony na nowo, ale oczywiście zarówno w oparciu o badania architektoniczne, jak i też w oparciu o fotografie archiwalne, które udało nam się pozyskać od potomka Olendrów z Wiączemina, niejakiego Daniela Rinasa, którego odwiedziliśmy już w Niemczech w kolonii.
1: Czyli to były te dwa obiekty, ale podobno na tym terenie też był cmentarz, tak?
2: Jest cmentarz. Właśnie chciałam jeszcze dodać, że poza tymi dwoma obiektami, dwoma elementami in situ zachowanymi mamy oczywiście cmentarz też osadników Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, aczkolwiek możemy się też spodziewać, że były tam pochówki menonitów, zwłaszcza w tej starszej części cmentarza, z takiej inwentaryzacji zachowanych nagrobków, z których udaje się odczytać inskrypcje. Jest ich 40. Najpewniej jest ich oczywiście więcej, z tym, że płyty w części cmentarza, płyty nagrobne się nie zachowały.
1: Oprócz tych trzech elementów pojawiły się także kolejne na waszym terenie.
2: W strukturze skansenu, poza tymi trzema elementami, o których opowiedzieliśmy, mamy jeszcze dwie translokowane zagrody i one są właściwie z pobliskich miejscowości. Mam na myśli tutaj taki klasyk budownictwa holenderskiego, jest to Langhof z Kępy Karolińskiej, również tutaj datowany po dacie zachowanej na studni na 1914 rok. I druga zagroda jest trzybudynkowa, tutaj również mamy Langhof, ale z drugiej strony Wisły, czyli ze wsi Białobrzegi. W tej zagrodzie mamy też osobno posadowioną stodołę z pobliskiej wsi Piotrkówek i bardzo ciekawy obiekt związany z przetwórstwem olendrów, czyli suszarnio-powidlarnia. Jest to niewielkich rozmiarów obiekt murowany z czerwonej cegły, kryty dachówką, więc w tej zagrodzie trzybudynkowej mamy też trzy różne pokrycia dachów, ponieważ Langhof z Białobrzegów jest na przykład pokryty blachą cynkowaną i pewnie jesteśmy jednym z nielicznych skansenów, jeśli w ogóle może jedynym, który ma taki obiekt wiejski, budynek kryty blachą. To świadczy oczywiście o dostatku tych gospodarzy holenderskich.
1: Jakie jest wyposażenie tych obiektów? Powiedz mi, co tam jeszcze można zobaczyć i dlaczego warto właśnie tam pojechać i w ogóle poświęcić czas, powiedzmy, w weekend na to, aby wybrać się do tego Wiączemina i do skansenu.
2: Ja myślę, że przede wszystkim warto nas odwiedzić z tego powodu, że jesteśmy tacy wyjątkowi, że nie ma innego takiego miejsca w pobliżu, gdzie możemy zajrzeć do tych chat olendrów, zobaczyć, jak one były wyposażone i taką tutaj absolutnie dużą wartością jest to, że one są wyposażone właściwie w 100% w przedmioty, meble, urządzenia wykorzystywane do takiego domowego przetwórstwa, również maszyny rolnicze. Wszystkie obiekty właściwie pochodzą z okolicznych gospodarstw poholenderskich. Nie są to żadne rekonstrukcje, nie są to obiekty kupowane w antykwariatach, czy oczywiście z czasem zaczynamy uzupełniać naszą ekspozycję pewnymi zabytkami, które wiemy, że w tych gospodarstwach się znajdowały, ale na przykład my już ich nie zastaliśmy, bo zostały zniszczone, więc jeżeli znajdujemy takie obiekty na tak zwanych chociażby targach staroci, czy pewnych wyprzedażach internetowych, to oczywiście jesteśmy też takimi obiektami zainteresowani.
1: No właśnie, jakie macie plany? Co chcielibyście jeszcze zmienić? Co chcielibyście dostawić na terenie tego skansenu, żeby można było zobaczyć tego więcej?
2: Czy bardzo chcielibyśmy dużo rzeczy dostawić, tylko jest pewien kłopot przestrzeni. My jesteśmy bardzo kameralnym skansenem, to też jest pewien nasz atut. Tak, podkreślają go zresztą bardzo często zwiedzający, z którymi mam okazję też często rozmawiać, nie wiem, oprowadzając ich.
1: Jaki teren zajmujecie?
2: Jest to niespełna 2,5 hektara, więc to w porównaniu z ogromnymi skansenami, które mają po kilkadziesiąt hektarów, mam na myśli tutaj pobliski Sierpce oczywiście, czy Radom, czy w Sanoku, czy w Ciechanowcu. Jesteśmy malutkim, kameralnym skansenem, dlatego ta wycieczka po pierwsze może nas nie zmęczyć, po drugie może być intensywna i my intensywnie możemy zwiedzać te kilka zaledwie obiektów. I tak się rzeczywiście dzieje, ponieważ zwiedzający mają taką, mając świadomość, że nie tak dużo mają tych chat do zwiedzenia i tutaj na koniec jeszcze kościół, a po kościele powiedzmy jeszcze nostalgiczny spacer ku pamięci tych olendrów na cmentarz, więc oni rzeczywiście bardzo w takim powolnym trybie powiedzmy zwiedzają rzeczywiście i dokładnie i przyglądają się tym wszystkim zabytkom, ale też mają okazję, taką też dosyć wyjątkową, kontaktu właściwie z naszymi przewodniczkami. Spacer z przewodnikiem jest w ofercie naszego skansenu i to też należy podkreślić, bo cały czas jesteśmy bezpłatnie, tak? Czyli jest bezpłatnie wejście na tereny skansenu, ale również zwiedzanie z przewodnikiem jest bezpłatnie i nasze panie przewodniczki, to też jest nasz atut. pochodzą właściwie z tych terenów, także one gdzieś tam od...
1: Czyli znają całą historię i wiedzą wszystko właściwie o
2: tym, prawda? Od urodzenia po prostu cały czas były karmione z pewnością tymi historiami. Pani, babcia na przykład jednej z naszych pań pracowała zresztą u Olendrów. Pamiętajmy, że u Olendrów nie tylko pracowano w czasie okupacji, kiedy gdzieś załatwiano sobie tą robotę u Niemca, żeby na przykład nie wyjechać, nie zostać wywiezionym roboty, ale też i przed wojną. Często Polacy, z naszych badań takich pamięciowych wynika, że często Polacy woleli pójść do pracy do niemieckiego, holenderskiego gospodarza, bo mieli tam po prostu na przykład lepsze warunki.
1: Powiedziałem tutaj, że no, warto wsiąść na rower i dojechać do was właśnie rowerem. Stosunkowo niedawno otwarto szlak, taki geoszlak, który doprowadza również do waszego skansenu. Może dwa słowa chociażby o tym.
2: Dokładnie tak. W naszym skansenie, w kościele zresztą, odbyło się uroczyste otwarcie tego geoszlaku Doliny Środkowej Wisły i na terenie naszego skansenu znajdują się dwie skrytki. Więc dla wszystkich poszukiwaczy tych skrytek z pewnością jest to też okazja do tego, żeby nas odwiedzić i wiem, że ci ludzie nie tylko odkodowują te klucze, te kłódki, żeby dostać się do środka i wymienić jakimiś gadżetami, czy też zabrać jakąś pamiątkę, ale też przy okazji zwiedzają nasz skansen, także myślę, że to jest świetne połączenie.
1: Skansen w sierpcu słynie z tego, że organizuje różnego rodzaju imprezy w okresie całego roku, ale wy również to robicie.
2: Oczywiście. Nie może być inaczej przecież. Zaczynamy na wiosnę. Chcemy, żeby to zawsze była jakaś taka wiosenna impreza, na przykład kiermasz wymiany nasion. W pierwszym roku było to spotkanie z ornitologiem, ponieważ skansen jest pięknie położony na terenie graniczącym z Natura 2000, na terenie krajobrazu chronionego, blisko Wisły. Mamy w linii prostej 700 metrów. Mnóstwo jest tego ptactwa przelatującego i przylatującego, także gniazdującego również w naszych zagrodach, w części oborowej, ale też i w stodołach, więc tutaj taki kontakt z ornitologiem był wykład ornitologa, ale także zaprosiliśmy pana, który jest fantastycznym rysownikiem, więc przy okazji były świetne warsztaty tutaj z malowania akurat piór. Kolejne wydarzenia, też wiosenne zresztą, to jest kiermasz na przykład wielkanocny. To są już takie większe imprezy plenerowe. Później mamy święto Jana, które już jest wpisane w tradycję tego miejsca, zanim powstał skansen, ponieważ to święto Jana zapoczątkowało Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno w Grzybowie i my oczywiście to święto wpisaliśmy. Dlaczego święto Jana? Ponieważ ten kościół, który raptem tylko przez 10 lat służył Olendrom Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego, bo mamy 35 rok do 45, powiedzmy, natomiast później przez prawie 50 lat służył okolicznym parafiom rzymskokatolickim w Zycku i w Troszynie. Wówczas kościół był pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. I tutaj mamy łączy nam się ta historia przedwojenna z powojenną. I takim punktem centralnym tego święta Jana jest nabożeństwo o charakterze ekumenicznym, więc zapraszamy tutaj zawsze przedstawicieli obydwu kościołów do poprowadzenia wspólnej modlitwy. Chociaż kościół jest już przestrzenią taką muzealną, jest zdesakralizowany, więc wykorzystujemy go również jak najbardziej na wystawy. Nie powiedzieliśmy jeszcze o stałej wystawie naszej, która jest prezentowana w tym kościele. Jest to wystawa planszowa Osadnictwo Holenderskie na Mazowszu. Właśnie ona cały czas jest dostępna, więc poza zwiedzaniem zagród, zwiedzaniem kościoła, zwiedzaniem budynku szkoły, gdzie jest prezentowana jednopomieszczeniowa sala lekcyjna, możemy zwiedzać oczywiście jeszcze tę wystawę. I kończymy sezon taką jesienną imprezą właśnie powidlarnią. Ta impreza ma mieć charakter właśnie takiego podsumowania, ale też i zapraszamy tutaj właśnie lokalnych przetwórców z różnymi lokalnymi produkcjami, produktami. Zawsze tym wszystkim imprezom plenerowym towarzyszy ta część dla ciała i dla ducha, można powiedzieć, bo zawsze są jakieś wykłady, koncerty i tak samo tutaj na tej powidlarni również. I powiedzieliśmy jeszcze może też o naszych ogródkach, ponieważ te panie, które są naszymi przewodniczkami, one są też wspaniałymi ogrodniczkami, więc one dbają tutaj o to, aby było kwieciście, kolorowo i pięknie. I właśnie zapraszamy całym rokiem. Wiemy, że są tacy zwiedzający, którzy przyjeżdżają do nas o różnych porach roku właśnie po to, żeby zobaczyć, jak ta szata tych roślin się zmienia. I to jest cudowne doświadczenie.
1: A do skansenu zapraszała kierowniczka owego skansenu, Magdalena Lica-Kaczan. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia.
2: Dziękuję bardzo.
0: SK Płock.
1: Dzisiaj moim gościem w magazynie Radio SK jest Jan Kłębek, sensei z klubu karate Płock. Witam Cię w studiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Janku, powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z karate?
3: Moja przygoda z karate rozpoczęła się w dosyć młodym wieku. Byłem bardzo ruchliwym, niesfornym dzieckiem i rodzice chcieli coś jeszcze ze mną zrobić, oprócz tego, że dużo wychodziłem na podwórko i biegałem w koło domu, i postanowili za namową ich znajomych zapisać mnie do klubu karate w Zamościu, ponieważ jestem z Zamościa, więc tam rozpoczynałem swoją przygodę z karate.
1: Czy rodzice oglądali Wejście Smoka?
3: Na pewno. To były czasy, gdzie Wejście Smoka, Bruce Lee, Van Damme królowali w tamtych czasach w telewizji i wszyscy chyba oglądali, wszyscy chcieli być właśnie tymi super zawodnikami.
1: Jak to się stało, że założyłeś klub karate tradycyjnego?
3: Moja przygoda z karate jest już prawie 30-letnia i klub karate w Płocku, to też jest dosyć ciekawa historia, został założony w 2012 roku. A jakby początek tego wszystkiego narodził się na zgrupowaniach kadry narodowej, ponieważ jako zawodnik kadry narodowej jeździłem na zgrupowania, na różnego rodzaju zawody międzynarodowe i pojawił się taki pomysł, taka inicjatywa, żeby w Płocku powstał klub karate. I z racji tego, że już byłem po studiach i była sytuacja taka, że mogłem w sumie w dowolnym miejscu w Polsce się osiąść i rozpocząć przygodę z karate, no to chciał, że trafiłem właśnie tutaj do Płocka.
1: Janek, twoje największe osiągnięcia, jeżeli chodzi o zawodnika?
3: W 2012 to był taki pierwszy poważny start, na którym zdobyłem wicemistrzostwo świata w konkurencji NBU. Później w 2014 zdobyłem mistrzostwo świata w konkurencji NBU i w 2016 to był taki mój ostatni start seniorski i tam zdobyliśmy razem z drużyną w konkurencji Kumite Drużynowe Puchar Międzykontynentalny.
1: Co Ci daje więcej satysfakcji? Bycie zawodnikiem, co Ci dawało właściwie, czy teraz bycie trenerem?
3: Na etapie właśnie tym startowym, gdzie byłem zawodnikiem kadry i bardzo mocno trenowałem do tego, to no, największa satysfakcja to było powołanie na te mistrzostwa. Czy to było od 2007 roku, to były moje pierwsze mistrzostwa Europy. To był w sumie wielki sukces, bo jako junior wtedy zostałem powołany do startu w konkurencji Kumite, na których no niestety nie poszło mi za dobrze. Natomiast to już był taki pierwszy sygnał, że to jest ten kierunek, w którym chcę iść, w którym chcę się rozwijać i no to była dosyć długa droga, ponad 10-letnia w kadrze, która no dawała mi bardzo dużą satysfakcję.
1: Ale w czym się bardziej spełniasz? Jako trener czy jako zawodnik?
3: I na tamtym etapie jako właśnie zawodnik to było największe wyróżnienie, ta kadra narodowa. Natomiast teraz, jak już można powiedzieć, że w cudzysłowie jestem na emeryturze zawodniczej, chociaż jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem, to na etapie prowadzenia klubu to jednak największy sukces i największe szczęście dają zawodnicy, którzy osiągają właśnie te najwyższe laury.
1: Ale nie odpowiedziałeś mi wprost. Co dla ciebie jest ważniejsze i lepsze? Zawodnik czy trener?
3: No jednak na tym etapie to trener. Jako rola trenera jest dla mnie najważniejsza.
1: Rozumiem. Janku, karate tradycyjne, no właśnie, czym się charakteryzuje? Dlaczego można mówić o tym jako o sporcie, ale tak właściwie no nie do końca takim, w którym występuje taka typowa sportowa rywalizacja.
3: Karate tradycyjne nie jest to taki typowy sport. Jest to sztuka, którą nieustannie rozwijamy i ona nie ma takiej granicy. Każda osoba, która trenuje karate, to na dobrą sprawę rozpoczyna przygodę na całe życie, którą może szlifować przez cały ten czas. Na początku, na etapie zawodniczym, wiadomo, że każdy zawodnik, każdy młody adept karate chce osiągać najwyższe wyniki jakby w tym aspekcie sportowym. Natomiast im dłużej trenujemy, im jesteśmy starsi, tym więcej uwagi zwracamy na szczegóły, na aspekt zdrowotny, na aspekt biomechaniki, na aspekt rozwijania całego ciała.
1: Jakie cechy powinien mieć karateka?
3: Przede wszystkim pokora. To jest chyba najważniejsza cecha, chyba nie tylko w samym karate, a ogólnie w życiu, żeby jak najlepiej się rozwijać jako człowiek.
1: Czy ty właśnie to rozwijasz w swoich uczniach?
3: Przede wszystkim staram się, żeby moi zawodnicy, którzy startują, charakteryzowali się dużą pokorą. Dzięki temu mogą skierować swoje myśli i skierować swoje intencje na cel, który chcą osiągnąć.
1: Ilu zawodników w tej chwili liczy klub?
3: Na chwilę obecną mamy w klubie około 250 zawodników, nie licząc placówek przedszkolnych, w których mamy zajęcia i co chwilę rozpoczynamy współpracę z nowymi przedszkolami. Także licząc przedszkola, myślę, że będzie to około 500 osób trenujących.
1: No to bardzo dużo. Jak dajesz sobie z tym wszystkim radę?
3: Oprócz mnie jako głównego trenera w klubie, jeszcze mamy trzech instruktorów, którzy pracują z dzieciakami w przedszkolach. No i te dzieciaki w przedszkolach później przechodzą do nas do klubu, do regularnych sekcji i już rozwijamy pod kątem zawodniczym i pod kątem przygotowania do dawania egzaminu na wyższe stopnie.
1: Najmłodsze dzieciaki to?
3: 2,5-3-latka to już są najmłodsze u nas w klubie, które trenują. Jest to grupa tygrysków, czyli najmłodsza grupa i te grupy trenują od 16:30 w sumie w każdy dzień.
1: Najstarszy zawodnik w klubie?
3: 75 lat.
1: No to masz bardzo duży rozrzut.
3: Tak, przedział wiekowy jest bardzo duży, natomiast no każdy ćwiczy w swojej grupie, w określonej grupie, jeśli chodzi o stopień zaawansowania i wiek.
1: No właśnie, stopień zaawansowania. Ci najmniej zaawansowani mają biały pas.
3: Tak, przychodząc do klubu rozpoczynamy przygodę jako całkowicie początkujący i status początkującego trwa bardzo różnie. Niektórzy bardzo zaangażowani zawodnicy mogą już po miesiącu, po dwóch miesiącach przystąpić do egzaminu na pierwszy stopień uczniowski, czyli na biały pas. Nazywa się to stopień uczniowski 9Q. Po tym etapie dalej jest osobą początkującą, ale można powiedzieć, że już wchodzi pomału w te szeregi grupy średnio zaawansowanej.
1: Ostatni stopień zaawansowania, ten najwyższy to?
3: Mamy stopnie uczniowskie i stopnie mistrzowskie. Stopnie uczniowskie są od białego poprzez żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski pas do brązowego i brązowy pas pierwszy Q to jest ostatni stopień uczniowski, który później przechodzi w stopień mistrzowski dan. I stopni mistrzowskich dan mamy 10, 9 za życia, 10 pośmiertnie zostaje nadany za zasługi i sukces.
1: Ile dan ty masz?
3: Ja mam 4. Jeszcze trochę mi brakuje do tego 9, natomiast jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, karate, przygoda na całe życie, także na pewno będę dążył do tego, żeby jakby osiągnąć wszystko w tym karate.
1: Jeżeli chodzi o twoich podopiecznych, to są bardzo młodzi ludzie, albo też młodzi, troszkę starsi, tak jak powiedziałeś, którzy uczestniczą w różnego rodzaju zawodach międzynarodowych z dużymi sukcesami, prawda?
3: Tak, nasi zawodnicy, którzy już od lat trenują, są to zawodnicy, można powiedzieć, no, na bardzo wysokim poziomie, bardzo profesjonalni. Są to zawodnicy, którzy już w 2012 rozpoczynali przygodę z karate. Teraz już jako czarne pasy, jako grupy wiekowe seniorskie i juniorskie właśnie prezentują najwyższą formę i w ostatnim czasie nasi zawodnicy mieli możliwość udziału w Mistrzostwach Świata Federacji ITKF, które w Portugalii organizowane były z dużym powodzeniem, oraz kolejnej federacji WTKF, które były organizowane w Peru. I tam nasi zawodnicy stawali na najwyższych stopniach podium i zaprezentowali się bardzo dobrze.
1: Ci zawodnicy w obecnym czasie to zawodnicy, którzy wystąpili w Peru, ale nie tylko na Mistrzostwach Świata czy Europy. Tegorocznych zdobywają medale, bo zdobywają je od wielu lat, prawda?
3: Zgadza się. W sumie rok rocznie można powiedzieć, że przywozimy jakiś medal z imprezy międzynarodowej, czy to są Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata. Takim dużym przełomem był start w Kanadzie na Mistrzostwach Świata w 2018 roku, gdzie nasi zawodnicy mieli czołowe miejsca. Między innymi była to zawodniczka Daria Dolna, Bartek Dolny, jej brat, Artur Sieri, Magda Jagielska. No i od tego w sumie się zaczęło. Startowaliśmy jeszcze wcześniej, przed 2018 rokiem, w turniejach, w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata Klubów, które były organizowane w Czechach i na Litwie, i tam też zawodnicy, można powiedzieć średnio zaawansowani, już stawiali swoje pierwsze kroki na tak ważnej imprezie i później to rzutowało na start w późniejszych latach i na sukcesy w późniejszych latach.
1: Skoro sukcesy, no to trzeba powiedzieć wprost, że jesteś w takim razie fantastycznym trenerem.
3: Przez skromność nie zaprzeczę. Natomiast
1: jak wyszkolić takich zawodników, którzy uczestniczą w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i zdobywają medale, te najwyższe?
3: Jest wiele tajemnic, których nie mogę zdradzić na antenie. Natomiast zawodnik, który przychodzi do nas do klubu i ma określony cel, jest brany pod uwagę w procesie treningowym właśnie przygotowującym do tych Mistrzostw Europy i Świata, do tych najważniejszych imprez. Ale nie jest to tylko jakby najważniejszy cel, na który wszyscy czekają, tylko po drodze mamy kontrolne starty. To jest właśnie start w tych imprezach takich kontrolnych, nabywanie doświadczenia, później daje możliwość modyfikowania procesu treningowego, ustawiania go konkretnie do danego zawodnika, no i z powodzeniem to realizujemy i dzięki temu mamy taki wynik.
1: Czy w Płocku mamy sporo młodych ludzi, którzy są rzeczywiście uzdolnieni w tym kierunku karate?
3: Muszę powiedzieć, że tak. Bardzo dużo nowych adeptów karate, którzy przyszli do nas w tym roku. Bardzo dużo jest zaangażowanych osób, bardzo dużo malutkich dzieciaczków trenujących, bardzo dużo dynamicznie wykonują te ćwiczenia, są bardzo wkręceni w ten trening i to rokuje na przyszłość i będzie na pewno sporo sukcesów.
1: Janek, co jest potrzebne, kiedy dziecko rozpoczyna przygodę z karate? To drogi sport, czy też nie?
3: Wbrew pozorom, na samym początku jest to bardzo tani sport, bo nie trzeba na dobrą sprawę nic. Wystarczy przyjść na bezpłatne zajęcia, spróbować, czy to jest dla danej osoby odpowiedni sport, czy też nie. Na pierwsze zajęcia nawet butów nie trzeba, bo trenujemy boso, czy to na parkiecie, czy to na matach dedykowanych do sztuk walki, więc wystarczy tylko przyjść i ćwiczyć. Przez początkowe miesiące strój też nie jest wymagany, to kimono, karategi, w których już zawodnicy startują na zawodach, też tego nie wymagamy na treningach, wystarczą tylko i wyłącznie chęci. Jeśli rodzic chce, żeby dziecko spróbowało, a dziecko jest niepewne, to może nawet rodzic wejść z dzieckiem na salę i zobaczyć, jak to wygląda, i zazwyczaj jest to tak, że jak dziecko spróbuje raz, to już zostaje z nami na dłużej.
1: Czyli generalnie nie jest to drogi sport i warto się nim zainteresować już za młodu.
3: Zgadza się. Im młodszy jest zawodnik, im wcześniej rozpocznie całą przygodę, tym łatwiej później takiemu zawodnikowi jest wystartować w trudniejszych imprezach.
1: Nabory prowadzicie cały rok, czy też macie określony czas, kiedy zapisujecie dzieciaki do poszczególnych grup?
3: Nabory do naszego klubu są w określonym czasie. Zazwyczaj od kilku lat lat praktykujemy zapisy z wyprzedzeniem i na dobrą sprawę, jak ogłaszamy na początku wakacji nabór, to na początku sierpnia już mamy grupy wypełnione. Głównie tutaj mówię o grupach początkujących naborowych. Oczywiście zdarza się tak, że po jakimś czasie, na przykład we wrześniu albo w październiku, dzieciaki zmieniają dyscyplinę i robią miejsce dla nowych chętnych i ten nabór później już dużo mniejszy dalej trwa. Ostatnio, kilka dni temu odebrałem kilka telefonów rodziców dzieciaczków, które chciałyby spróbować i te dzieci przyszły na zajęcia, co prawda dołączyły do grupy już trenującej, ale szybciutko wdrożyły się w tą grupę i od niedawna trenują już z powodzeniem.
1: W takim razie życzę Ci, Janku, samych sukcesów jako trener. No i nie tylko, no życzę oczywiście sukcesów tym, którzy u Was trenują, czyli dzieciakom.
3: Dziękuję.
1: Moim gościem był Jan Kłębek, sensei z klubu Karate Płock.
3: Dziękuję.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: Małgorzata Smolińska, która jest organizatorką biegu Górskie Tumskie, jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Małgosiu.
4: Dzień dobry.
1: Małgosiu, przypomnijmy troszkę, bo bieg już wkrótce, 30 maja. Jaka jest jego historia? To już czwarta edycja.
4: Tak, to już czwarta edycja. Z roku na rok, nie ukrywam, jest, uważam, że coraz lepsza, coraz bardziej atrakcyjna. Zwiększamy tam nie tylko o dodatkowe konkurencje, ale i też udział innych osób, tych osób na przykład, które nie lubią biegać, tak jak właśnie mamy tutaj dodatkową konkurencję dla ludzi, którzy lubią maszerować i jest to właśnie Nordic Walking. Mamy bieg dzieci, mamy bieg dorosłych, tak jak zazwyczaj to bywało. Mogę tutaj zdradzić, że mamy jeszcze dodatkową konkurencję dla osób, które są już zapisane. Ta dodatkowa konkurencja jest totalnie bezpłatna, możecie się na nią zapisać w trakcie trwania zawodów, tak naprawdę w trakcie pracy biura zawodów i może opowiem o tej konkurencji.
1: No właśnie, co to za konkurencja?
4: Bo to tak sobie właśnie tutaj wymyśliliśmy, że po tym całym bieganiu, gdzie już naprawdę te nasze mięśnie są ostro zmęczone, jest to konkurencja, która się nazywa Królowa i Król Górek. Byłam ostatnio właśnie na Wzgórzu Tumskim i znalazłam najbardziej stromą i najdłuższą górkę i startujemy z dołu, mniej więcej w zależności od tego, ile osób się na tą dodatkową konkurencję zapisze. Biegniemy z dołu w górę. Tam trzeba dotknąć chodnika jakąś częścią ciała. Najlepiej pewnie stopą, najszybciej. Zbiegamy w dół i znowu biegamy pod górę. No i kto będzie najszybszy, bądź najszybszą, bądź najszybszym, wygrywa rower.
1: O, no to super.
4: Więc uważam, że to jest taka dodatkowa atrakcja, w której naprawdę warto wziąć udział. Wszyscy raczej powinni wziąć w tym udział.
1: Ale nie ma podziału tutaj na kobiety i mężczyzn. Wszyscy biegają razem i jedna osoba wygrywa ten rower.
4: Tak, tak, dokładnie. Więc jak jakaś kobieta jest zapisana na Górskie Tumskie, na bieg główny, to niech jeszcze dopisze męża, jeśli ma choć trochę szybszego od siebie i jeszcze niech go wystawi w tej dodatkowej konkurencji.
1: A być może rower będzie właśnie
4: jego. A być może,
1: jego.
4: Słuchaj, jest okres komunijny, więc na pewno się może
1: jak
4: przydać.
1: Jak znalazł, prawda? No dobrze, Górskie Tumskie, przypomnijmy, mówimy tutaj cały czas o górkach. Ty powiedziałaś o tym bieganiu w górę, w dół, no już takim hardkorowym właściwie, żeby zdobyć ten rower, ale cała trasa jest również właśnie taka, prawda?
4: Tak, tak, dokładnie. Cała trasa właśnie polega na wbieganiu i zbieganiu. Niewiele tam jest takich płaskich odcinków.
1: A trasa jest dość długa, no chociaż zależy jak na to patrzeć, prawda? 5 kilometrów.
4: Tak, 5 kilometrów, więc myślę, że można tak sobie obrać czasowo, że gdzieś tam te 40 minut trzeba spędzić na tej trasie, no bo zapewne co niektórzy pomyślą, a gdzie 40 minut, przecież ja szybciej biegam na te 5 kilometrów. Ale tutaj mamy dodatkowo też góra-dół, więc może się ten czas wydłużyć. Limit czasu jest dosyć długi, więc na pewno każdy ukończy ten bieg, na każdego będziemy czekać na mecie z medalem, więc no... Nic tylko się zapisywać.
1: Powiedz mi, czy ta trasa w ciągu tych 4 lat zmieniła się troszkę?
4: Tak, w pierwszej edycji mieliśmy wydłużoną trasę, no bo to była jedna pętla około 5 kilometrów. Niestety wyszło nam to troszeczkę mniej, niektórym więcej, w zależności od tego, jaki kto ma zegarek i jak tam łapie ten GPS, ale zazwyczaj było to po prostu mniej niż te 5 kilometrów. U niektórych nawet znacznie mniej, więc dlatego postanowiliśmy zrobić takie pętle 2,5-kilometrowe, tak, żeby mieć no, taką większą pewność, że właśnie te około 5 kilometrów będzie. Więc na razie trasy powtarzamy tą samą, co była w zeszłym roku, bo ona się idealnie sprawdziła. No nie ukrywam, że troszeczkę było też mniej rozkładania tej trasy. Już się nie musiałam pojawić o 5 rano, ale o 6, żeby tą trasę rozłożyć. Ale o tyle też jest fajna, że jak te pierwsze 2,5 kilometra to jest takie troszkę zapoznanie się, to te drugie kółko, wiadomo, gdzie dana osoba może przyspieszyć, gdzie może szybciej zbiec, gdzie może szybciej wbiec, bo zaraz będzie na przykład z górki z powrotem, bądź chwila prostej, więc tutaj
1: czyli
4: można
1: to jest takie
4: już sobie
1: ułatwienie,
4: jaką taką
1: prawda?
4: Strategię.
1: No właśnie, no czyli mamy zapoznanie się właściwie z tą trasą, tak. Pierwsze 2,5 kilometra, a później już na luzie sobie po prostu biegamy i zbiegamy.
4: Tak jest, dokładnie.
1: No dobrze, mamy 5 kilometrów, to jest ten bieg open dla dorosłych, ale tutaj też wprowadziliście modyfikacje, bo nie jest tylko bieg open, prawda?
4: Tak, znaczy jest ten bieg główny, ale dodatkowo mamy też właśnie Nordic Walking, marsz, i tutaj jest jedna pętla dla tych osób, 2,5 kilometra, także kto szedł w zeszłym roku na tej trasie, to jest identyczna w tym roku, więc mam nadzieję, że właśnie tutaj więcej tych osób będzie, natomiast jeszcze dodatkowo mamy bieg dzieci i tutaj w zależności od wieku jest odpowiednia ilość pętli. Jedna pętla to akurat tak około 150 metrów. Jest tam jeden podbieg, jeden zbieg, żeby to oczywiście było górskie, tumskie oczywiście. Natomiast gdzieś tam środkowy wiek dzieci 7-10 lat, dwie pętle i 11-15, trzy pętle, więc tam około 450 metrów.
1: Natomiast ja tutaj pytałem również o te kategorie, bo mamy bieg open, gdzie jest ogólna klasyfikacja, ale też dzielicie te nagrody na mężczyzn i kobiety, prawda?
4: Tak, właśnie. Teraz mamy to jest u nas, powiedzmy, że taką nowością, no bo w zeszłym roku tego nie było. Dodatkowo mamy też kategorie wiekowe, które nagradzamy zwycięzców tych kategorii, nie że od 1 do 3 miejsca, tylko zwycięzców danych kategorii. Tutaj no takie kategorie mamy dosyć szerokie, no bo 16, 30 lat, 31, 45, no i 46+. Ale i tutaj rozróżniamy na kobiety i mężczyzn, oczywiście. No nie ukrywam, że jest to dodatkową, taką chyba fajną atrakcją, bo każdy gdzieś tam ma marzenie stanąć na tym podium i odebrać nagrodę, tak? Więc...
1: Małgosiu, kto w takim razie może uczestniczyć w tym biegu? Czy są to osoby, które już mają za sobą no, kilka takich poważnych zawodów sportowych, biegowych, czy też tacy zwykli naturszczycy też mogą w nim uczestniczyć?
4: Najwięcej takich osób, które startują, to są osoby, które gdzieś tam sobie biegają, od czasu do czasu chodzą na siłownię, gdzieś tam się powzmacniają. No jednak, jak już mamy tak bardzo blisko tego biegu, no to bym nie proponowała też tego biegu osobom, które
1: zaczynają
4: tam,
1: przygodę
4: tak,
1: z bieganiem.
4: Powiedzmy, nas usłyszą właśnie w radiu.
1: No właśnie, to już trochę za późno.
4: To już troszeczkę za późno, żeby zacząć przygodę ze sportem właśnie od takiego biegu.
1: Ale chodzi mi o to, czy wyczynowcy tam się stawiają tylko, czy również tacy?
4: I amatorzy, jak najbardziej. Chyba ich tam jest po prostu takich najwięcej amatorów, tych, którzy lubią uprawiać sport, lubią wyzwania, lubią sobie stawiać określone cele. I to ich tak napędza do tego, żeby jednak nadal dbać o siebie.
1: A powiedz mi, zainteresowanie tym marszem Nordic Walking jest spore?
4: Na tą chwilę jest takie jak w zeszłym roku, czyli tak, trochę nie. No, jeszcze kilka pakietów zostało, więc oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę, to na ten marsz można właśnie tak sobie po prostu wstać i pójść. Także zapraszamy.
1: A jak tam sprawa z dziećmi? Czy dzieci chętnie uczestniczą w tego typu imprezach?
4: Zauważyłam, że największe zainteresowanie jest w grupie takich 7-10 lat. Najmniejsze jednak jest zainteresowanie w dzieci w wieku 11-15.
1: A z czego to wynika, jak myślisz?
4: I tak sobie myślę, że nie znam takich 15-14-latków, którzy chętnie pewnie by już wystartowali w tym głównym biegu, ale znam też bardzo dużo osób, którym się po prostu nie chce, niestety, uprawiać jakiegokolwiek sportu, więc... Więc myślę, że to z tego wynika. No to są takie
1: różne. Czyli tutaj jednak kwestia rodziców, którzy powinni zachęcać swoje dzieci do tego, aby uprawiały sport, aby, no właśnie, decydowały się na przykład na bieganie.
4: Dokładnie.
1: Przecież bieganie to nie jest coś, co jest trudne. Tu nie trzeba jakiegoś wyspecjalizowanego sprzętu.
4: Dokładnie tak. Wystarczy założyć wygodny strój, buty i to nie jest też jakiś duży dystans. Pamiętajcie, że tutaj też nie ma zwycięzców takiego jednego, dwóch. Po prostu wszyscy, którzy tam stają na tym starcie, uważam, że już są zwycięzcami, że w ogóle podejmują jakiekolwiek wyzwania, że trzeba być bardziej takim odważnym, więc my nie dekorujemy tutaj najlepszych. Wiadomo, że jeśli się dekoruje najlepszych, to jakieś dziecko może sobie pomyśleć, że aha, to ja byłem najgorszy. Właśnie nie. Wszyscy, którzy tam się pojawią na tym starcie i dobiegają do tej mety, zmęczeni bardziej bądź mniej, są po prostu bohaterami.
1: No i to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim. Po prostu takie bieganie for fun i dzieciaki wszystkie są zadowolone i uśmiechnięte, prawda?
4: Dokładnie. Poza tym ja widzę taką wtedy największą radość, kiedy zakładam takiemu dziecku medal na szyję, to on się cieszy jeszcze potrójnie, że tak powiem.
1: A jak tam właśnie? Twoje dziecko.
4: Moje dziecko oczywiście, że startuje. Drugie najmłodsze na pewno bardzo by chciało, więc gdzieś tam może...
1: Ale przyjdzie na to czas.
4: Przyjdzie na to czas, dokładnie. No ale mój 6-latek, no to tylko czeka. Mama, gdzie mnie teraz zapisałaś? Jaki teraz będzie, jaki teraz medal zdobędę? A czemu wy teraz zdobyliście medal, a kiedy mnie zabierzecie na jakieś zawody? Więc cały czas coś tam podpytuję.
1: No ale to wynika z tego, że jeżeli w rodzinie są tradycje biegowe, jeżeli są tradycje sportowe, to wtedy dziecko też jest tym zainteresowane,
4: tak,
1: prawda?
4: Tak, słuchaj, w ogóle opowiem ci taką anegdotkę ostatnio. Kupiłam mu z 2 lata temu taki wieszak na medale. No i on tam miał ze 2-3 medale wtedy. I tak sobie stwierdził, że porównując na to, jaki my mamy wieszak, a jaki on, więc mówi, dajcie mi trochę swoich medali, to ja je powieszę. Ale ostatnio wziął udział w kolejnym biegu i tak wziął ten medal i chce go powiesić i mówi, nie mama, ja tu muszę posprzątać, ja już chyba oddam te wszystkie wasze medale, bo tutaj się moje nie mieszczą.
1: No właśnie.
4: Więc już jest na takim etapie, on się bardzo cieszy i za każdym razem jak przychodzi, widzi ten wieszak, to taki jest dumny chyba z siebie, tak mi się wydaje, że tak najbardziej.
1: Słuchaj, on ma dopiero 6 lat, no właśnie, czy wy jakoś zachęcaliście go do tego, aby biegał, czy to wynikało z niego, że widział rodziców, którzy biegają i chciał tak samo? Jak to jest?
4: Zawsze go pytałam, wiesz co, w ogóle za pierwszym razem jak go zapytałam, czy chce wziąć udział w biegu i zdobyć też medal, jakąś nagrodę, a ile to metrów? No, wiesz, dziecko nie wie, ile to dla niego, 100-200, ale mówiłam mu, tak, on chce, nigdy nie powiedział mi, że nie chce. Także myślę, że to, że widzi nas ciągle trenujących, jeżdżących gdzieś na zawody, cieszących się z tego, jak my wbiegamy, czy nawet nam pójdzie według planu, czy nie, to my mu pokazujemy tą radość, że nieważne, czy tam byliśmy pierwsi, drudzy, trzeci.
1: I kibicuje nam za w każdym razem.
4: Tak. A teraz jeszcze druga anegdotka, bardzo, bardzo śmieszna. Ostatnio jak jechałam z nim na zawody, no to on mówi, mama, pamiętasz jak byłaś na maratonie w Hiszpanii? Ja mówię, no pamiętam. Dlaczego byłaś?

0: Ładnie. Także jeszcze nie będę zdradzać, obserwujcie na Facebooku naszą stronę Górskie Tumskie. Tam na pewno, jak tylko już podejmę ostateczną decyzję, wyprodukowanie takiej ilości medali nie zajmuje bardzo dużo czasu, więc oczywiście ja je wrzucę i zobaczycie, co tam się znajdzie.
1: Ale chyba będą też z drewna.
0: Statuetki na 100%.
1: Aha, statuetki tak. Na 100%, a medale jeszcze nie wiadomo.
0: Tu się zastanawiam, czy po prostu z tych, czy z drewna, czy jednak wykorzystać dwie plastikowe butelki z recyklingu. Więc
1: o proszę,
0: zawsze
1: czyli
0: to
1: zawsze jest ekologicznie.
0: Ekologicznie, dokładnie.
1: Do końca. No i bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że tak będzie zawsze, do końca świata, jeden dzień dłużej.
0: Tak.
1: Czwarty bieg Górskie Tumskie przed nami, 30 maja. Myślę, że też warto zaprosić kibiców na ten bieg.
0: Ależ oczywiście, bo to jest wspaniałe w ogóle miejsce do kibicowania, bo mamy miejsce, w ogóle całe to miasteczko biegowe jest na parkingu przy amfiteatrze. Ale Wzgórze Tumskie wszystko dzieje się tak jakby na dole, ale tam na górze, ja pamiętam w zeszłym roku, 2 lata temu, tam na górze przy tych hotelach, no było bardzo dużo ludzi, bo to się z góry mega fajnie oglądało tych biegających ludzików po tych górkach, więc...
1: Ale myślę, też myślę, że taką... fajnie dla tych, którzy startują w tym
0: oczywiście
1: biegu, prawda? To,
0: tak,
1: to jest taki doping niesamowity.
0: Tak, dodaje to dużej naprawdę motywacji, mm-hmm, do tego, że ktoś tam przyjeżdża i pokonuje swoje słabości, więc warto naprawdę przyjść, kibicować.
1: Dobrze, 30 maja już wiemy. Która godzina?
0: Godzina 11 mamy start biegu głównego. Wcześniej będą też dzieci i na foxtersport.pl zapraszam do odwiedzenia oczywiście regulaminu, bo to jest bardzo ważna sprawa, żeby przeczytać regulamin przed biegiem.
1: W takim razie zapraszamy. Jeszcze miejsca są. Małgosia Smolińska, organizatorka biegu Górskie Tumskie, była moim gościem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK dzisiaj Grzegorz Piaskowski, etnograf. Witam cię serdecznie, Grzesiek.
3: Cześć wszystkim, witam.
1: Jesteś kierownikiem działu etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zajmujesz się etnografią od jakiego czasu?
3: No, myślę, że od czasu studiów, tak profesjonalnie, tak? Mhm. Kiedy zacząłem studiować na Uniwersytecie Śląskim etnologię, to wynikało oczywiście z osobistych zainteresowań i one się wzięły stąd, myślę, skąd się w ogóle wzięła etnografia, etnologia, czyli z takiego zorientowania się, że te kultury naprawdę na świecie się bardzo różnią. Ludzie się inaczej ubierają, wierzą w różne rzeczy, mówią różnymi językami, mają różne zwyczaje. I ja byłem zafascynowany właśnie tymi dalekimi lądami, jakimiś Papua Nowa Gwinea, Australia, Nowa Zelandia, no przede wszystkim wyspy Pacyfiku. I to mnie fascynowało i chciałem być marynarzem.
1: O.
3: Okazało się, że do poznania tych kultur lepszym zawodem będzie jednak etnolog, więc ja jakoś tak chyba od dzieciństwa myślę, zmierzałem ku temu. I wzięło się to stąd właśnie, że te kultury się różnią, są bardzo ciekawe, fascynujące, zaskakujące i pytanie pojawiło się skąd, dlaczego tak jest i dlaczego ja mam taką kulturę sam. Mhm. Dlaczego my tutaj mamy taką kulturę?
1: No właśnie, dzisiaj porozmawiajmy na temat tego, co jest nam bardzo bliskie, czyli na temat Mazowsza. Właściwie wydaje się, że wszystkie te obrzędy, zwyczaje, które kultywujemy, jakby odchodzą w cień w czasach dzisiejszych. Czy tak jest naprawdę, czy nie?
3: Oczywiście, mnie się wydaje, że żyjemy w takich czasach, kiedy ten świat, ta kultura, wręcz nasz mózg, trzeba powiedzieć, to zmienia się tak jak nigdy dotąd. Mnie się kiedyś wydawało, że to nasi dziadkowie, może pokolenie troszeczkę starsze, doświadczali szokujących zmian, no bo nagle tutaj jedzie sobie koń, wręcz woły zaprzęgnięte, a tu nagle zaczynają śmigać samoloty, samochody i pojawia się telewizja. Tymczasem my, no dzisiaj jak tutaj jechałem, stojąc na światłach widziałem prawie wszyscy, czego nie powinno być, absolutnie, czyli na rowerach, czyli w samochodach, no już piesi, wszyscy wpatrzeni w telefony. Są takie teorie, że nasze istnienie w ogóle przeniesie się jako taki plik cyfrowy wręcz, będzie funkcjonowało gdzieś tam na złączach, na jakichś nośnikach, że już pozbawieni będziemy ciał, tylko będziemy taką informacją. To już się stało, no bo przecież ta cała uwaga, gdzieś tam żyjemy właśnie w tych social mediach, w jakimś świecie wirtualnym i nie kontaktujemy się ze sobą. Na pewno to musi mieć odbicie w tym, o czym mówimy, czyli obrzędy,
1: zwyczaje. No właśnie, mówisz o tym, że nie kontaktujemy się ze sobą. Rzeczywiście, ja byłem też świadkiem takiego zdarzenia, że para, chłopak z dziewczyną,

0: siedzieli sobie w kawiarni i oni nie rozmawiali ze sobą normalnie przy kawie, no, tylko rozmawiali ze sobą za pomocą telefonu komórkowego.
1: To już na studiach, kiedy pojechałem, to było 20 lat temu, kiedy pojechałem do kolegi na Politechnikę, wtedy był już raczkujący internet, ale oni już tam mieli bardziej raczkujący, że tak powiem, już trochę wstawał z tego raczkowania i ku mojemu zdziwieniu impreza wyglądała tam tak, że oni sobie pili to piwo, ale rozmawiali ze sobą przez właśnie komputer.
0: Ale powiedz, czy ci młodzi ludzie w ogóle są jakby oderwani od tych zwyczajów, obyczajów, tego, co było dawniej, zupełnie to negują, czy też nie?
1: Nie można tak do końca powiedzieć. Po pierwsze, dlatego, że to też się przeniosło właśnie do internetu, do świata cyfrowego. Memy, nawet gdzieś tam mi mignęła jakaś informacja ze świata MMA, czyli tych walk. Tam był ktoś ubrany w strój ludowy. Te wszystkie jakieś kulturowe elementy następują, takie etniczne. To jest żywe. To jest
0: czyli
1: żywe.
0: Nieraz nie zdajemy sobie sprawy, tak, prawda, z pewnych rzeczy, a one przechodzą jakby i przenoszą się.
1: Jung uważał, że tego nie jesteśmy w stanie wyplenić. To są archetypy słynne, że to te same jakby głębokie struktury w naszym umyśle posiada i jakiś makler, i inżynier z Doliny Krzemowej, i Indianin w Puszczy Amazońskiej. Więc tego do końca nie jesteśmy w stanie wyplenić. Niemniej jednak pewne elementy, gdzieś tam takie stare, gdzieś tam z książek Kolberga, z opisów dawnych etnografów, ciągle jeszcze są kultywowane, ale jest to ślad dawnego świata już tak naprawdę. Musimy sobie uświadomić, ja tak sobie czasem o sobie sam myślę, pamiętam jeszcze pracę w polu u wujka, u dziadka, gdzie wiązałem snopy, gdzie ładowaliśmy na wóz siano czy te snopki widłami, a więc co to było? To był neolit. Ja jeszcze pamiętam neolit, czyli pracę w polu za pomocą siły rąk, mięśni ludzkich i zwierzęcych. Mhm. W tej chwili, jak jedziemy przez Polskę, przez kraje ościenne, w Rumunii to jest ciekawe, to jest zupełnie jeszcze inny świat, to jest warto to porównać, ale to czasem na tych polach to wygląda tak, jakby UFO wylądowało. Te maszyny są już tak nowoczesne, klimatyzowane, skomputeryzowane. Co więcej, ciekawostka, byłem kiedyś jako etnograf zaproszony do małej wsi na jakąś tam imprezę taką lokalną i tam był młody rolnik, który opowiadał o czym? O grze komputerowej, oczywiście w internecie, a więc współdziałał tam z innymi. I co on robił? Na co dzień oczywiście orał te pola, zasiewał i uprawiał rolę normalnie, ale co robił potem? Przenosił to wszystko do gry komputerowej i tam też orał, siał, zbierał.
0: No tak, no masz rację, to wszystko w rzeczywistości, ta rzeczywistość przenosi się po prostu na gry komputerowe, na tę rzeczywistość wirtualną. Powiedz mi, jakie zwyczaje, obyczaje tutaj na naszym terenie, w okolicy Płocka, są jeszcze kultywowane? To, co jeszcze jest żywe, co możemy jeszcze zobaczyć?
1: No, to można powiedzieć, że już praktycznie niewiele. Jeżeli chodzi o ten okres letni, wiosenny, wczesnojesienny, no to już praktycznie nic się takiego nie dzieje. Aczkolwiek w niektórych miejscach da się zauważyć takie, no, ślady dawnej kultury. Na przykład jechałem kiedyś rowerem do Brodnicy i mijając gdzieś tam te wsie północnego Mazowsza, zauważyłem takie kopce ukwiecone i ja już wiedziałem, co to jest. Mhm. W tym okresie letnim odbywają się też tam procesje, okazuje się już samochodowe w ogóle, gdzie odbywa się to święcenie pól, wyznaczanie granic i to jest obrzęd, który ma miejsce latem, ale w innych okolicach, na przykład w okolicach tutaj na południe od Wisły, czyli Łowickie, to się dzieje z kolei podobny obrzęd, ale już bardzo archaiczny, w bardzo archaicznym wydaniu. Dzieje się po świętach wielkanocnych. I tam się dzieje, jeszcze jest to bardzo żywe, bardzo mocne, więc niektóre rzeczy jeszcze istnieją. Bo na przykład, jak tutaj wrócimy znowu do lata, ten okres letni zaczyna się, no, Boże Ciało. No to co wtedy się dzieje? Oczywiście jest procesja, ale mnie interesuje najbardziej to, co się dzieje po procesji, czyli obrywanie tych zielonych gałęzi, po co to robimy? No przecież nie mamy już, w większości mieszkamy gdzieś tam w miastach, nie mamy pól, żeby to wtykać, żeby wierzyć w magiczną moc tego poświęconego ziela.
0: A jednak automatycznie zrywamy.
1: Zrywamy, one
0: bierzemy
1: są, te ołtarze są ogołocone, absolutnie. Czy w Żyrardowie, gdzie robiłem reportaż, czy tutaj właściwie wszędzie.
0: Mimo, że do tego kościoła zajeżdżamy samochodem.
1: Tak. A jednak jest to pradawny zwyczaj. Gdzieś tam sięgający naprawdę neolitu takiego prawdziwego, nie o takim, o którym mówiłem, ale takiego naprawdę głębokiego, bardzo stary zwyczaj, wiążący się z tym kultem życia, tego zielonego. I wokół tego w ogóle się cała ta kultura, choinka choćby, tak, zimą, czy zielone świątki, których już praktycznie nie ma. Uh-huh. Tak, no bo kto z Państwa na zielone świątki mai dom? Wątpię, żeby ktoś to robił, ale...
0: Co to jest majenie domu, powiedz? No to chyba nie wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: No właśnie takie ozdabianie tym zielonym, żeby przepędzić, odstraszyć te demony. No przecież nikt się chyba, że ktoś dużo horrorów ogląda, to się wtedy tych demonów boi, ale nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby umaić sobie klatkę schodową albo wejście do domu.
0: No ale wiesz co, no lubimy oglądać horrory tak naprawdę, więc może to też troszkę jest powiązane z
1: tym. Jest ściśle powiązane, bo te horrory nie wzięły się znikąd. No co w tych horrorach mamy? No mamy żywe trupy, zombie, wszelkie, wilkołaki. No kłania się tu demonologia ludowa, czyli to, co da się jeszcze znaleźć w terenie, czego ludzie się boją i na co mieli różne sposoby, no bo ten osiwkowy kołek w tej popkulturze występuje, prawda, na wampira i tak dalej, ale nasi przodkowie, zupełnie nie mówię o takich przodkach dawnych, tylko jeszcze te rzeczy da się w terenie zaobserwować. Myślę, że wielu z nas to też zna. No bo na przykład, co jest takim miejscem, przez który taki demon z horroru może przyjść do nas? No drzwi, okna. Myślę, że w blokach jeszcze to KMB, czyli to oznaczenie na tych drzwiach tą kredą poświęconą występuje, czyli zabezpieczenie przed złą mocą, no ciągle żywe.
0: No właśnie, czyli jak w dzisiejszych czasach zabezpieczamy się przed tą mocą? Mówisz, że zrywamy automatycznie, bierzemy to do domu
1: jest,
0: i
1: ale
0: mówimy...
1: To jest cień dawnej
0: ale
1: kultury.
0: Co jeszcze?
1: To jest cień dawnej kultury. Myślę, że już coraz mniej osób ma kropielniczki przy drzwiach, a już takie wianki poświęcone w oktawę Bożego Ciała. Ja widziałem jeszcze przypadkiem zupełnie gdzieś w terenie, że takie wianki na oktawę Bożego Ciała były robione. Ale kto z Państwa sobie wiesza taki wianek? W ogóle kto wie, co to jest oktawa Bożego Ciała? Co w tym wianku powinno być? Kto sobie go w ogóle wiesza przy drzwiach, żeby mu demon tam nie wszedł, nie zamordował, nie, albo nie udusił? Jak jakaś zmora, co teraz oczywiście udajemy się z tym do laryngologa i to jest bezdech senny, ale kiedyś uważano, że to zmora przychodzi. Co to jest zmora? To jest człowiek, sąsiad, który jest normalnie żywy, ale w nocy zamienia się właśnie w zmorę. Przychodzi nas dusić. No wtedy możemy na przykład go oszukać w taki sposób, że tam, gdzie mamy głowę, czyli na poduszce, dajemy nogi i mylimy tą zmorę. Wtedy ona dusi nogi, robi najwyżej masaż stóp, a nie udusi nas. Więc takie metody też zabawne znamy. Natomiast no, nie sądzę, żeby ktoś właśnie okazał dom jakimiś dziwnymi...
0: Ale powiedz, te zwyczaje na przykład, wracając do lata jeszcze, takie dożynkowe, typowe, one są jeszcze zachowane tutaj w okolicach Płocka?
1: No mamy, jeżeli mówimy o kulturze, to mamy folklor i folkloryzm, czyli coś takiego odgrywanego troszeczkę, a coś takiego realnego, prawdziwego, gdzie ludzie wierzyli, że coś to coś, co robią, to ma wpływ na to, żeby urosło na polu, żeby się darzyło i tak dalej. No dożynki oczywiście znamy, ale one już mają taki charakter bardziej zinstytucjonalizowany, czyli nasi samorządowcy biorą w tym udział. Nie można oczywiście odbierać te jakby charakteru obrzędowego tym obchodom dożynek. One mają już taki bardziej ludyczny, czyli zabawny, rozrywkowy bardziej, czy obrzędowy w znaczeniu takim administracyjnym charakter, czyli te dożynki są. Kiedyś to miało wymiar bardziej taki obrzędowy, związany właśnie z tym rolnictwem i tak dalej. No, Dzisiaj na przykład już jak pojedziemy w okolice Iłowa, nie spotkamy tego, w ogóle nie wiem, czy się święci jeszcze tam świętego Rocha 16 sierpnia, a kiedyś w okolicach Iłowa działo się naprawdę coś ciekawego. Jeżeli przyjdą Państwo na wystawę o Mazowszu, tam będzie jedno zdjęcie niesamowite z wielkiego reportażu zrobionego przez wiejskiego fotografa, gdzie krowy pędzą przez ogień. Przez ogień po ulicy przepędzane, przez święty ogień. No, to jeszcze lata 50. Dawno już podejrzewam, nikt o czymś takim nie słyszał. A to jest świętego Rocha. Sierpień, połowa sierpnia. A jeszcze jak powiem, w jaki sposób ten ogień był zapalany, no to już w ogóle dzisiaj podejrzewam, że nikomu by się tego nie chciało robić. On był zapalany tak, że były dwa wielkie drągi i one były pocierane o siebie, czyli musiało w tym wziąć udział kilkunastu być może mężczyzn. Było to na pewno kłopotliwe i takie rzeczy się działy w naszej okolicy. Dzisiaj, tak jak mówię, no bardzo już niewiele rzeczy. Sobótki, temat troszeczkę też kontrowersyjny, bo też te opony się teraz pali. Kiedyś te sobótki palono właśnie też w okresie letnim. To był taki zwyczaj. Matki Boskiej Zielnej. No, czy ktoś z Państwa równiankę wie, co to jest równianka? Podejrzewam, że nie. Te zioła również się w tym... To jest 15 sierpnia. Te zioła się święci i one również chronią nas przed tymi demonami wziętymi z horroru wręcz. Dzisiaj już tego nie robimy, więc niektóre z tych rzeczy, czyli to Boże Ciało, te gałęzie obrywamy, Niedziela Palmowa, jeszcze niektórzy te kawałki palmy wtykają, to znam na wsiach, jeszcze to się dzieje, ale większość tych rzeczy, o których ja już sam ich nie doświadczam gdzieś w terenie, przeczytając książek, już to nie dzieje się. Już ta kultura tradycyjna, ludowa jest cieniem tego, co było kiedyś, ale kultura się nieustannie zmienia.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem był Grzegorz Piaskowski, etnograf.
2: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn reporterów Eski Płock.
2: Eska Płock.
0: Jeszcze w tym roku przebudowanych zostanie kolejnych 10 odcinków dróg powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił właśnie przetargi na realizację inwestycji. Okazała kamienica przy ulicy Sienkiewicza 48 w Płocku odzyskała dawny blask. W XIX-wiecznym pieczołowicie odrestaurowanym budynku powstały mieszkania na start. Po raz szósty miasto uruchamia program stypendialny Grant na Start. Dzięki niemu osoby, które uzyskają najlepsze wyniki w rekrutacji na studia w dwóch płockich uczelniach, mogą otrzymać 5000 zł wsparcia na pierwszym roku. Od 18 maja możecie składać wnioski o środki na modernizację płockich rodzinnych ogródków działkowych. Miasto przeznaczy na ten cel 200000 zł. Legendy sceny hip-hopowej znowu w Płocku. Jak poinformowali organizatorzy, na tegorocznej edycji festiwalu nie zabraknie JWP. Poza stałymi bywalcami będzie też sporo nowości.
3: Nowe filary tej edycji to miejskie działania, które łączą kulturę uliczną, styl i przestrzeń miasta.
0: Powiedziała Małgorzata Felczak. Polish Hip Hop Festival już na początku lipca, a wydarzenie poleca Radio SK. Jeszcze w maju odbędzie się spacer po Płocku śladami Kazimierza Meissnera. Będzie to dla Was okazja, aby zapoznać się z jego historią.
4: To jest niezwykle cenna postać, jeśli chodzi o historię miasta i jego kulturę, i tą społeczną, i praktykę adwokacką.
0: Powiedział Michał Kublik. Spacer zaplanowano na 21 maja, początek o 17 na placu Narutowicza. Podczas tegorocznego lata odbędzie się 5. edycja festiwalu Big Festiwalowski.
5: Potrzeba taka, żeby ludzie się ze sobą socjalizowali poprzez właśnie śmiech.
0: Powiedział nam Alek Pietrzak. Tegoroczna odsłona, która wystartuje 14 sierpnia, zapowiada się wyjątkowo. Na festiwalowej scenie pojawią się znakomici goście. Wśród nich Cezary Pazura i Maciej Sztur. Festiwal poleca Radio SK. Jeszcze w tym miesiącu w Płocku pierwsze młodzieżowe igrzyska sportowe. Udział w nich wezmą uczniowie podstawówek z miasta i powiatu.
6: Będą polegały tak naprawdę na rywalizacji pomiędzy uczniami w sposób indywidualny, ale również ta młodzież będzie zdobywała jednocześnie punkty dla szkoły, którą reprezentuje.
0: Powiedział Sebastian Nowacki, wolontariusz Fundacji Niemożliwe staje się możliwe. Igrzyska zaplanowano na 27 maja, a odbędą się one na Stadionie Miejskim.
7: Dzień dziecka na lotnisku w Płocku. 30 maja lotnisko zamieni się w tętniące życiem centrum rodzinnej zabawy, pomagania i niezwykłych emocji. Alan Jersey w akcji to wydarzenie, które połączy radość najmłodszych z realnym wsparciem dla 7-letniego Alana Raczkowskiego.
2: SK Płock.
7: Adrian Fabrykiewicz, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Parkour i Freerun, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Adrianie.
8: Dzień dobry.
7: My właściwie rzadko rozmawiamy o federacji. Myślę, że warto powiedzieć, co to za federacja. To organizacja non-profit. Czym się zajmuje i kiedy powstała?
8: Tak, od zeszłego roku, czyli od 2025 roku mam przyjemność być wiceprezesem Polskiej Federacji Parkour i Freerun. Ta organizacja powstała po to, żeby zrzeszać kluby parkurowe z całej Polski, między innymi z Suwałk, z Gdańska, z Bydgoszczy, z Płocka, no i jeszcze z wielu innych większych miast, gdzie odbywają się treningi parkour. Celem federacji jest organizacja Mistrzostw Polski Parkour, ale także prowadzenie szkoleń, prowadzenie innych zawodów, trochę mniejszych, trochę większych, ustalanie wspólnych celów treningowych, wspólnych celów co do rozwoju parkour i upowszechniania tej formy aktywności fizycznej, która moim zdaniem zasługuje na to, żeby być coraz bardziej upowszechniana z uwagi na to, że jest to forma treningu ogólnorozwojowego, ale także jedna z form treningu, która jest taka bardzo pierwotna ze względu na to, że tu już kiedyś wspominałem, że pierwsi ludzie pokonywali różne przeszkody, czy to w terenie leśnym, czy nie wiem, no przeskakiwali przez jakieś właśnie elementy, które można spotkać w lesie, czy gdziekolwiek indziej, więc parkour jest taką formą aktywności fizycznej, jedną z pierwszych, które się pojawiły tak naprawdę na świecie, tylko wcześniej nie było to nazywane parkour, a po prostu efektywne przemieszczanie się. Natomiast to towarzyszy już tak naprawdę człowiekowi od zarania dziejów.
7: Prosto do celu po najkrótszej drodze, tak?
8: Tak. Chodzi o to, żeby w jak najbardziej efektywny, bezpieczny, użyteczny sposób pokonać trasę i pokonać przeszkody, przemieścić się z punktu A do punktu B.
7: Czym różni się parkour od freerun?
8: O, to jest dobre pytanie. Parkour polega na tym, żeby efektywnie pokonywać przeszkody, natomiast freerun polega na tym, żeby efektownie pokonywać przeszkody. Dlatego podczas Mistrzostw Polski Parkour są kategorie, które są nastawione na parkour i większość tych kategorii jest nastawionych na parkour, natomiast jest jedna kategoria style, czyli trzeba pokonać tor przeszkód w jak najbardziej spektakularny, widowiskowy sposób, łącząc elementy parkourowe z innymi aktywnościami, dyscyplinami sportu, takimi jak akrobatyka, gimnastyka, breakdance i tym podobne.
7: Po raz piąty rozmawiamy o mistrzostwach, no bo właśnie, Mistrzostwa Polski Parkour pod koniec maja tym razem. Dlaczego maj, a nie czerwiec jak zwykle?
8: Trochę jest to spowodowane tym, że na początku czerwca jest Boże Ciało, jest długi weekend. To jest termin, który mógłby nie odpowiadać wielu osobom. Natomiast później są bardzo ważne wydarzenia na świecie związane ze środowiskiem parkurowym. Nie chcieliśmy, żeby te wydarzenia ze sobą kolidowały, stąd też ten termin 30-31 maja. Zawody w Płocku odbywają się po raz piąty, natomiast po raz czwarty jest to nazwane Mistrzostwami Polski Parkour, więc to już jest czwarta edycja, kolejna, mam nadzieję, że nie ostatnia i mam nadzieję, że Płock już pozostanie takim miejscem, gdzie te zawody się odbywają. Lokalizacja jest dobra ze względu na to, że Płock jest w centrum Polski, więc jest to dogodna lokalizacja dla zawodników z całej Polski tak naprawdę.
7: I ponownie Podolszyce?
8: Tak, ponownie Flow Park na osiedlu Podolszyce Północ. Infrastruktura jest odpowiednia. Murki zostały wypiaskowane w tamtym roku, więc jakby utylitarność tego miejsca jest coraz wyższa. Natomiast w tym roku jeszcze powstanie Tor Ninja, gdzie obok Toru Ninja powstanie Street Workout Park. A ze względu na to, że parkour jest taką aktywnością fizyczną, gdzie możemy wykorzystać bardzo dużo elementów architektury miejskiej, infrastruktury, to ten Street Workout Park posłuży nam w kolejnej edycji, w następnym roku, do tego, żeby jeszcze ciekawiej przeprowadzić te zawody. Dlaczego nie w tym roku? Dlatego, że Street Workout Park i Tor Ninja powstanie w połowie lipca, a zawody mamy pod koniec maja, więc jestem bardzo zadowolony z tego tytułu, że zawody w przyszłym roku, będziemy mogli w przyszłym roku też czymś nowym zaskoczyć. W tym roku oczywiście też postaramy się zaskoczyć nowymi elementami, nowymi trasami, przeszkodami, wyzwaniami, ale w następnym roku będziemy mieć jeszcze dodatkową infrastrukturę co do tego.
7: Coraz popularniejsza ta impreza się staje. Wcześniej był to jeden dzień, później dwa dni. Czy myślicie o tym, żeby zwiększyć ilość tych dni?
0: To znaczy pozostaniemy chyba przy dwóch dniach, przy weekendzie, choć zawodników zgłaszających się jest coraz więcej. Tak naprawdę zapisy są otwarte, każdy może się zapisać. Natomiast my też zwracamy uwagę na taki komfort psychiczny, emocjonalny naszych podopiecznych, więc jak najbardziej każdy może wziąć udział, ale też dyskutujemy i prowadzimy dialog z rodzicami, aby dzieci, które się zapisują, no nie czuły się źle z tym, gdyby coś mogło pójść nie tak, więc ja na przykład niedługo mam nadzieję także z perspektywy psychologicznej, dlatego że w lipcu bronię pracy magisterskiej z zakresu psychologii. Spoglądam na moich podopiecznych i patrzę na ich uwarunkowania emocjonalne, psychologiczne, czy są w stanie poradzić sobie z porażką, ale też oczywiście rozmawiam z rodzicami tak, aby dzieci startujące czuły się dobrze i też były w stanie sobie poradzić z tym, czy zajmą, nie wiem, miejsce pierwsze, czy dziesiąte, czy jeszcze jakieś inne. A to, o czym chciałem wspomnieć, że w pierwszej edycji w 2023 roku wzięło udział około 90 zawodników, w kolejnej już 120. Rok temu było to 170 osób, a dziś jest już zapisanych około 100 osób, a zapisy trwają do 17 maja, więc liczba chętnych, liczba zawodników stale wzrasta, liczba zainteresowanych, a widzimy także ten wzrostowy co do liczby uczestników zajęć w naszych klubach, czy to w Płocku, czy w Suwałkach, czy w jakimś innym mieście, gdzie odbywają się zajęcia parkurowe, więc widzę, że taka świadomość społeczna co do korzyści płynących z treningów parkour coraz bardziej wzrasta, z uwagi na to, że parkour może stanowić bardzo dobrą podstawę pod inne sporty. I też są osoby, które grają w piłkę nożną, a zapisują się do mnie na zajęcia parkour ze względu na to, że rodzice widzą to, że poprawia się skoczność, dynamika, siła, wytrzymałość i inne aspekty u osoby, która wiąże swoją przyszłość ze sportem, albo po prostu chce sobie ćwiczyć dla rekreacji, dla zdrowia i to są główne motywacje. Więc parkour przynosi bardzo dużo korzyści ogólnorozwojowych.
7: Mówisz tutaj o dzieciach. Dzieci wystąpią w sobotę podczas zawodów, a dorośli w niedzielę, prawda?
0: Tak, w sobotę startują dzieci w kategoriach 8-9 lat, 10-11, 12-13 i 14-15. Natomiast drugiego dnia w niedzielę startują dorośli i osoby powyżej 16 roku życia. Pierwszego dnia odbywają się konkurencje skill i speed. Speed polega na tym, żeby jak najszybciej pokonać trasę, tor przeszkód przygotowany przez nas oraz jest kategoria skill. Prawdopodobnie będą to trzy konkurencje, które będą wymagały przygotowania odpowiedniego technicznego i będą wymagały, nie wiem, na przykład odpowiedniej precyzji skoków, czy utrzymania równowagi, trzeba będzie przejść po równoważni. Jeśli chodzi o te konkurencje, no to one jeszcze nie są ogłoszone, będą kilka dni przed zawodami, ale uważam, że jak w klubach ma miejsce odpowiednie przygotowanie, to każda osoba trenująca, która weźmie udział w zawodach, poradzi sobie z tymi wyzwaniami skill.
7: I te dwie konkurencje są połączone, prawda? Tego tak, pierwszego dnia.
0: Tak. Dlatego, że sumujemy punkty zarówno z kategorii speed i skill. Natomiast drugiego dnia również będzie kategoria speed i skill dla osób dorosłych. Natomiast będzie jeszcze dodatkowa kategoria style, o której wcześniej wspomniałem i ona będzie bardziej freerunowa, czyli trzeba będzie pokonać tor przeszkód, ale w połączeniu z rozmaitymi obrotami, przewrotami, saltami i tym podobne.
7: Czyli najbardziej widowiskowa konkurencja.
0: Uważam, że będzie na co spoglądać, więc zapraszam drugiego dnia, pierwszego dnia też oczywiście zapraszam, bo jest to niesamowicie urokliwe spoglądać na dzieciaczki, jak startują sobie w poszczególnych konkurencjach. Atmosfera jest moim zdaniem bardzo rodzinna i osoby, które przyjeżdżają z różnych miast, zastanawiają się, czy osoby, które uczestniczą w organizacji, w pomocy przy organizacji, czy my się znamy od lat. Często jest tak, że pierwszy raz się widzimy, ale tworzymy taką atmosferę, że każdy może się poczuć swobodnie, poczuć się jak w klimacie rodzinnym. Na tym nam najbardziej zależy, aby integrować społeczność, aby nawiązywać przyjaźnie, relacje, wymieniać się doświadczeniami. No i doświadczenie drugiego człowieka to jest to, co w moim mniemaniu jest najcenniejsze w organizacji zawodów, w przeprowadzeniu zawodów, a myślę, że nie tylko i dla mnie, ale także dla innych uczestników, dla innych osób, które wspomagają, które wspierają, które są na miejscu. Myślę, że to widzą i też tak to czują, że atmosfera i relacje, które tworzymy między sobą, są
8: elementem najistotniejszym zawodu.
7: Co warto podkreślić chyba, że w tym drugim dniu zawodów te wszystkie konkurencje będą oceniane oddzielnie.
8: Drugiego dnia tak. Zarówno speed będzie oceniany oddzielnie. Też zapisy w ten sposób wyglądają. Że zawodnicy dorośli zapisują się oddzielnie na kategorie speed, skill i style. Oczywiście można jednocześnie zapisać się na wszystkie kategorie, ale też można się zapisać osobno na poszczególne kategorie.
7: Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najlepsi zawodnicy mają szansę, prawda? Myślę, że to też warto podkreślić. Na co?
8: Na dobrą zabawę, sprawdzenie siebie, na to, by może pozyskać motywację do cięższych treningów.
7: Ale też jest to kwalifikacja do pewnej imprezy, prawda?
8: Najlepsi zawodnicy drugiego dnia zakwalifikują się do Mistrzostw Świata Parkurowych, które odbędą się w październiku tego roku w Brnie, więc no, stawka jest wysoka. Mam nadzieję, że mimo wszystko będzie miała miejsce zdrowa rywalizacja między zawodnikami, bo na tym nam zależy. I też tak trenując, tak jak my trenowaliśmy już tak naprawdę od początku, wtedy kiedy ja skończyłem 13 lat, to w naszym środowisku parkurowym było przekonanie i taka tendencja do zdrowej rywalizacji. To znaczy wzajemnie się motywujemy, nie życzymy sobie źle, ale to, że ktoś, nasz kolega robi krok naprzód, to nas motywuje do cięższego treningu, a nie do tego, żeby rywalizować na zasadzie jakiejś złośliwości czy innych trudnych emocji.
7: Ale te Mistrzostwa Świata będą mistrzostwami dla dorosłych, czyli 16+.
8: Tak, będą dotyczyć osób dorosłych, osób 16+, więc pierwszego dnia dzieci nie otrzymają takiej kwalifikacji, ale może to dobrze, dlatego że wszystko ma swoje miejsce i czas. Myślę, że dla dzieci, dla młodzieży do 13 roku życia według badań to sport powinien być formą zabawy i zdrowej rywalizacji. Mam nadzieję, że ta zdrowa rywalizacja towarzyszy także osobom dorosłym, ale wiadomo, zawodnicy profesjonalni też podchodzą trochę ciężej do treningów, ale do 13 roku życia według badań dzieci powinny się bawić przede wszystkim sportem, więc uważam, że ta granica 16 lat jest taką bezpieczną granicą, więc jest to dobra decyzja, że te Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Brnie, będą przeznaczone dla zawodników 16+.
7: Adrian, powróćmy do Płocka. Z czym w ubiegłych latach zawodnicy mieli najwięcej problemów? Z jakimi przeszkodami?
8: W tamtym roku chyba najwięcej trudności sprawiła równowaga. Mi się wydaje, że to jest związane trochę ze stresem. Ze względu na to, że podczas pokonywania elementów związanych z równowagą, no mięśnie muszą być stabilne. Natomiast kiedy pojawia się stres, jakieś drobne drżenia mięśni i tak dalej, to utrzymanie równowagi jest dosyć trudne, więc równowaga sprawiła najwięcej trudności. Można by było powiedzieć, że trudnością dla niektórych też był ten element emocjonalny, natomiast no, z naszej strony, ze strony trenerów i organizatorów staraliśmy się zapewnić jak najwięcej bezpieczeństwa emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa dla zawodników, więc ale wiadomo, to też wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji. My staramy się przygotować emocjonalnie pod kątem psychologicznym jak najlepiej naszych zawodników, ale no, efekty nie zawsze są takie, jakbyśmy chcieli i są osoby, które przeżywają to, że coś poszło nie tak, niezgodnie z ich oczekiwaniami. No ale staramy się jakoś temu zapobiegać i pracować nad tym, żeby było jak najlepiej.
7: Mistrzostwa Polski Parkour to nie tylko zawody, to nie tylko rywalizacja, zwłaszcza drugiego dnia, ale również niezły piknik rodzinny pierwszego, prawda? I będzie w tym roku tak samo.
8: W tym roku postaramy się, żeby też tak było. Czekamy jeszcze na odpowiedzi od sponsorów. Jeszcze nie otrzymaliśmy wszystkich informacji, ale bardzo byśmy chcieli, żeby to był taki dzień dla rodzin, żeby poza tym, co jest no, kluczowe, czyli zawodami parkour, także odbyły się warsztaty czy zawody rolkowe, ale to jeszcze czekam na potwierdzenie od konkretnych osób, od sponsorów. Będziemy się starali, żeby ten dzień był jak najbardziej rodzinny.
7: Myślę, że do Mistrzostw Polski jeszcze powrócimy na naszej antenie tuż przed samymi zawodami. Teraz wiemy, że jest około 100 zawodników już, ale pewnie będzie więcej. Tak jak powiedziałeś, nabory trwają do 17 maja.
8: Jest jeszcze trochę czasu. Ja jestem bardzo mocno zaskoczony, że już dziś jest około 100 zawodników, więc no, musimy przygotować się na to, że zawodników może być naprawdę wielu i musimy to wszystko organizacyjnie dobrze przygotować.
7: Piąte Mistrzostwa Polski Parkour 30 i 31 maja w Płocku, a dzisiaj moim gościem był wiceprezes Zarządu Polskiej Federacji Parkour i Freerun Adrian Fabrykiewicz. Bardzo dziękuję.
8: Bardzo dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
2: SK Płock.
7: W Radiu SK dzisiaj kontynuujemy nasz spacer po Płocku. W związku z tym w naszym studiu jest Urszula Włodarczyk, przewodniczka turystyczna. Witam cię, Ulka.
9: Witam, dzień dobry.
7: Urszula, dzisiaj chciałbym, abyśmy pochodzili po mieście i odkryli miejsca, których właściwie już nie ma. Budynki, których już nie ma, ale były i one rzeczywiście były piękne, okazałe, a jednocześnie tworzyły historię miasta. Zacznijmy może od muru obronnego sławetnego. Powiedz mi, gdzie on się znajdował?
9: No, dobrze powiedziałeś, on był sławetny, bo rzeczywiście to był wspaniały mur obronny. On dawał takie rzeczywiste zabezpieczenie miastu, które narażone było, ja już wspominałam ostatnio przy gotyku ceglanym, że Płock był w takim miejscu położony, że narażony był bardzo na te napaści ludów z północy, tych Prusów szczególnie, ale i Litwinów, jeszcze przed właśnie chrztem Rusinów, Pomorzan, tak że to miejsce było no, pod tym względem fatalne, można nawet powiedzieć. W związku z tym ten mur obronny miał dawać płocczanom szansę obrony przed tymi wszystkimi napaściami. I wcześniej, jak już też wspominałam, był to wał obronny, z tym, że wałem otoczone było na pewno Wzgórze Tumskie. Znaleziono fragment też wału przy końcu ulicy Zduńskiej, więc jest domniemanie, że ten wał otaczał także późniejsze to stare miasto, które tu, można by powiedzieć, graniczyło z obecną ulicą Zduńską, potem z Kwiatka, biegło sobie ukosem przez obecne kino Przedwiośnie, Nowe Przedwiośnie dzisiaj i ulicą Tumską z kosem gdzieś tu w granicach Odwachu dobiegało do Wzgórza Tumskiego. Więc był ten wał obronny, na pewno wał obronny miało też wcześniejsze podgrodzie, to jest mniej więcej teren obecnego Placu Narutowicza, tylko że wał obronny no, nie był takim zabezpieczeniem, które dawało możliwości tej solidnej obrony. Więc mur obronny to już było coś zupełnie innego. Ja też wspominałam przy okazji gotyku ceglanego, że na Wzgórzu Tumskim mur obronny powstał wcześniej niż ten mur wokół miasta i tu prawdopodobnie sprawcą był Bolesław II. On miał powody, żeby się bronić, bo wcześniej jego ojciec zginął, mówiłam, w tragicznych bardzo okolicznościach w Jazdowie. Później był napad Litwinu, który bardzo zniszczył nie tylko Płock, ale całe Mazowsze, więc tutaj był motyw, żeby te mury postawić. I te obecne dwie baszty, przypomnę tym, którzy nas nie słuchali wcześniej, które mamy obecnie nazywamy je wieżami, wieża zegarowa i wieża szlachecka i ten fragment muru, który je łączy, to są właśnie pozostałości po tym murze Bolesława II. Tak się przynajmniej na tę chwilę w historii uważa. Natomiast mur obronny, który otoczył całe miasto, to był mur, który postawiono na polecenie króla Kazimierza Wielkiego. Ale tu chciałam zrobić jedną maleńką dygresję. Król był właściwie tylko czasowo władcą na Mazowszu, dlatego że Mazowsze w zasadzie po rozbiciu dzielnicowym było dzielnicą autonomiczną. Książęta byli tu władcami najwyższymi, można by powiedzieć, nie podlegającymi pod króla. Zresztą początkowo to tych króli nie było, tak? Władysław Łokietek, pierwszy jakby scalił ten kraj po tym podziale dzielnicowym i później jego syn Kazimierz Wielki. W każdym bądź razie nadal Mazowsze nie podlegało pod króla. W związku z tym, dlaczego Kazimierz Wielki znalazł się w Płocku? Otóż on zawarł taki układ z ówczesnym księciem płockim, Bolesławem III, że w przypadku bezdzietnej śmierci Bolesława król przejmie schedę po nim. I tu generalnie dotyczyło to tego Mazowsza Płockiego i okolicy, bo Mazowsze już wtedy uległo licznym podziałom na skutek tego, że kolejny kolejni książęta mieli synów i trzeba było im coś zapewnić, prawda? W związku z tym on przejął to i układ był taki, że jeżeli Kazimierz będzie posiadał synów, będą jego następcami, to Mazowsze już ta część przynajmniej zostanie włączona do korony. Natomiast jeżeli tak się nie stanie, po prostu książęta mazowieccy kolejni przejmą z powrotem tę dzielnicę. I tak się właśnie stało, że jak wiemy, Kazimierz nie miał synów, więc przejęli tę dzielnicę książęta mazowieccy. W każdym bądź razie Kazimierz panował na tych ziemiach w latach 1351-1370, czyli do swojej śmierci. Zresztą chciałam tu zauważyć, że ten pakt powstał w 1351 roku i w tym samym roku Bolesław III zginął. W pogoni za Kiejstutem zginął raniony strzałą, nie przeżył tej pogoni i się po prostu ziściło to, że Kazimierz zawitał do Płocka. Ponieważ uznajemy go wszyscy za takiego gospodarza Polski, więc rzeczywiście widząc, że tutaj ten Płock jest narażony na te różne napaści, podjął się budowy muru. Ten mur zaczął być budowany około 1353 roku, bo z tego roku, z 1 marca konkretnie, pochodzi dokument. I ten dokument to jest rzecz niebywała, ponieważ ja tak opowiadając osobom, których oprowadzam po mieście, to zawsze napomykam, że to był taki dokument w ramach zamówień publicznych ówczesnych, ponieważ on ujmował to, co w zamówieniach jest najistotniejsze, mianowicie posiadał projekt oraz źródło finansowania. Nie wiemy tylko, w jaki sposób byli wybrani wykonawcy tego muru. W każdym bądź razie wiedzieliśmy, jak miało być finansowane. Otóż król z budżetu, byśmy to powiedzieli państwa, miał łożyć co roku po 400 grzywien, a miasto miało dokładać 100 grzywien. Musiała to być kwota dosyć spora, dlatego że mieszczanie zostali w tym czasie zwolnieni z innych czynszów i podatków, żeby po prostu mieli z czego ten mur budować. Poza tym jeszcze oni mieli płacić po 20 grzywien za każdy pręt wybudowanego muru, a to było około 112 metrów.
0: A propos tego muru, ten mur możemy zobaczyć na makiecie dzisiaj tylko, tak, prawda?
9: Tak, fragment tego muru możemy zobaczyć, ponieważ ten mur, no trochę już może w szczątkowej formie, ale przetrwał do końca XVIII wieku, szczególnie ta część północna, bo jak już też wspominałam wcześniej, nie wiemy dokładnie na 100%, czy od strony Wisły mur był, ale ten od północy, czyli zaczynający się w dzisiejszej ulicy Kazimierza Wielkiego, obiegał aż do Wzgórza Tumskiego. Tak.
0: Ulka, skoro możemy zobaczyć fragmenty w muzeum, to możemy również przejść właśnie, tak jak mówisz, po mieście i spróbować odtworzyć, gdzie on się znajdował, prawda? Nie będziemy więcej opowiadać, bo myślę, że to byłoby za dużo i no po prostu niech nasi słuchacze sobie sami doczytają. Natomiast to nie jedyna taka budowla, która była bardzo ważna dla naszego miasta, a której już po prostu nie ma, mamy jedynie jej fragmenty. Kolejną z nich były dwie budowle sakralne. To była cerkiew, a także stara synagoga. Powiedz mi, gdzie one się znajdowały i dlaczego w tej chwili ich już nie ma?
9: Cerkiew znajdowała się, ja to tak określam, za plecami pomnika Broniewskiego. Bo to chyba będzie najbardziej takie opisowe określenie. Tutaj, gdzie zaczyna się plac Obrońców Warszawy, właśnie w tym miejscu dochodzące do samej ulicy Kościuszki. Ona była w takim miejscu dosyć reprezentacyjnym miasta. Rosjanie sobie dobre miejsce wybrali na ten cerkiew, tym bardziej, że po drugiej stronie placu był urząd gubernialny, więc tutaj łączyły się takie dwa najważniejsze urzędy rosyjskie, carskie, prawda? Byliśmy w okresie zaborów. Ja może króciutko tylko powiem o tej cerkwi, bo ona została pobudowana właśnie dla prawosławnych, którzy przybywali do Płocka z uwagi na to, że znajdowaliśmy się pod zaborami. Początkowo byli to kupcy, którzy dostarczali różnych produktów dla wojska. Później zaczęli przyjeżdżać urzędnicy, szczególnie po powstaniu styczniowym, kiedy wymieniano polskich urzędników na rosyjskich, nauczycieli polskich na rosyjskich. rosyjskich, więc ich przybywało, ponieważ to byli ludzie no, w sile wieku, więc zakładali rodziny, rodziły się dzieci. I w związku z tym już w 1857 roku powstał pomysł budowy cerkwi, bo kaplice były. Były w wojsku kaplice gdzieś tam porozrzucane i ludzie chodzili do tych kaplic wojskowych. Ostatecznie tę cerkiew zaczęto budować w 1865 roku. Dwa lata później była już skończona i konsekrowana. Ta cerkiew była też rozbudowywana, ponieważ początkowo ona była na około 400 osób. Później, kiedy przybywało tych osób, a poza tym przychodzili też wojskowi do tej cerkwi, więc w latach 90., wcześniej jeszcze w latach 80. ją rozbudowano, także mogła pomieścić ponad 1000 osób. Kiedy przyszli do Płocka w czasie I wojny światowej Niemcy, wypędzili, można powiedzieć, Rosjan, przegonili ich po 100 latach z Płocka, no ale sami zajęli, więc to dla nas niestety. Więc oni zajęli tę cerkiew na kościół dla żołnierzy swoich niemieckich i tam odprawiane były msze. Później niestety prawosławni nie odzyskali już tego kościoła, na chwilkę tylko, ponieważ w 1919 roku, w marcu, została im ta cerkiew odebrana i pierwsza msza już stała się kościołem garnizonowym dla żołnierzy. Pierwsza msza odbyła się 19 marca. No jeżeli pamiętacie, to są imieniny marszałka, to jest Józefa, tak? I właśnie dla uczczenia tych imienin odbyła się pierwsza msza. Później cerkiew była już użytkowana właśnie jako kościół garnizonowy i tam przed tą cerkwią marszałek Piłsudski tym osobom, które broniły Płocka w czasie napaści 1920 roku, rozdał ordery Virtuti Militari oraz Krzyż Walecznych i to takie trochę symptomatyczne, bo w miejscu, w którym była cerkiew postawiona przez wroga, tu właśnie na zdjęciach widzimy, jak te osoby stoją na tle cerkwi i marszałek na tle tejże cerkwi wręcza im te medale. Ale to był plac, w którym właśnie różne tego typu uroczystości się odbywały i tam właśnie również ta wielka uroczystość także się odbyła. W 1929 roku cerkiew została rozebrana. I to nie tylko dlatego, że płoczanie byli nastawieni na anty, bo to była jednak pamiątka taka niezbyt miła po carskich rządach w Płocku, ale również i dlatego, że przez całe dwudziestolecie międzywojenne rząd polski prowadził taką akcję właśnie rozbiórki tych pozostałości po zaborcy i właśnie dlatego ta cerkiew płocka również w ramach tego została rozebrana.
0: Była piękna cerkiew, niestety już nie możemy jej oglądać, ale
9: przepraszam cię bardzo, bo chcę powiedzieć, że łatwo ją znaleźć w internecie, wystarczy wpisać cerkiew Płocka.
0: No właśnie.
9: I również jest mnóstwo pocztówek, które zostało, na których widać rzeczywiście, no była piękna, szczególnie po przebudowie. Chcę tylko powiedzieć ciekawostkę, że jej kopuła była malowana na niebiesko w złote gwiazdy.
0: I też oczywiście odsyłamy znowu do Muzeum 10 wieków Płocka. Tam też tę cerkiew zobaczycie, tam też zobaczycie opis, możecie poczytać sobie o tej cerkwi i zapoznać się z jej historią, gdzie ona się znajdowała i jak ona wyglądała, na pewno zobaczycie. Ulka, mówiłem o tej synagodze, ale czas nam się kończy, w związku z tym w następnym odcinku opowiemy o synagodze i jeszcze o jednym obiekcie, który był bardzo charakterystyczny dla Płocka, a który niestety też został zburzony. Ale co to za obiekt, o tym już dowiecie się w następnym odcinku. Moim gościem była Urszula Włodarczyk, przewodniczka turystyczna. Dziękuję bardzo.
2: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
0: Łukasz Jarzyński, aktor, pomysłodawca Teatru Forum Wielu, członek Stowarzyszenia Człowiek Kultura i jeden z organizatorów festiwalu Forum Wielu. Witam cię serdecznie.
10: Witam, dzień dobry.
0: Wraz z bratem organizujecie już od 3 lat festiwal Forum Wielu. 3. edycja przed nami, koniec czerwca, jak zwykle zresztą. Myślę, że to już wydarzenie, które wpisało się w kalendarz płockich wydarzeń letnich, ponieważ pierwsza i druga edycja, no to był strzał w dychę. Było bardzo dużo ludzi, którzy przyszli na ten festiwal.
10: Oby tak było, życzymy sobie. Bardzo miłe słowa, dziękuję, że się wpisało, więc może tak naprawdę jest. Trzeba też wziąć chyba pod uwagę to, że festiwal teatru ulicznego, jakby nie patrzeć, no dużo ludzi jak na taki festiwal, trzeba powiedzieć. Nie generuje oczywiście takich zasięgów, jak zdarzało mi się, że pozwolę sobie z nazwy, ludzie gdzieś tam wspominali, albo był Audio River, albo był jakiś hip-hop, czy coś takiego. I zdarzały się takie słowa, że ale to jest mniejszy festiwal. Nawet nie z obrazą, tylko stwierdzeniem faktu, bo tak po prostu jest. Więc wiadomo, że to się dobrze wpisało i było dużo ludzi, jak na tego typu wydarzenie. Więc też,
7: jak
10: też,
7: na wydarzenie teatralne.
10: Jak
7: prawda?
10: Na wydarzenie teatralne też. Jakby, to nie jest wydarzenie aż tak masowe, natomiast wiemy o tym, w tamtym roku też widzieliśmy, byli goście nie tylko wśród wykonawców z innych miast, więc mamy nadzieję, że w tym roku też tak będzie, że będzie więcej widowni, tak jak jest i więcej spektakli. W tym roku spektakli 12.
7: Ale wy również jeździcie po różnego rodzaju festiwalach w kraju i macie odzew, feedback, że ten festiwal cieszy się popularnością, bo jest znany w innych miastach.
10: Tak, to prawda. W ogóle zdarzało nam się rozmawiać też na innych festiwalach. Mówimy, że będzie w trzeciej edycji prawdopodobnie 12 spektakli i słyszeliśmy od twórców takich festiwali większych, które już ileś lat działają w Polsce, że to jest naprawdę dużo na trzecią edycję. Więc myślę, że spokojnie, nieskromnie możemy się z tego cieszyć i być dumni, że tak się udało.
7: Słuchaj, Łukasz, skoro 12 tym razem propozycji, to rozumiem, że będzie troszkę dłużej.
10: Tak,
7: czasowo.
10: Tak, czasowo będzie troszkę dłużej. My jeszcze dopinamy, natomiast wstępnie mogę powiedzieć, już niebawem będzie to całkowite dopięcie. Będziemy się chwalić tym, jak to będzie wyglądało godzinowo. Natomiast pierwsze spektakle będą około 14-15, raczej bliżej 14.
7: Czyli tak jak w zeszłym roku.
10: Tak jak w zeszłym roku. Natomiast jeżeli jest ich więcej, to możliwe, że nawet te ostatnie będą się kończyły bliżej 21, czyli już będzie taki wieczór, będzie zapadał zmrok, no bo to czerwiec i sobie będziemy wracali do domu już takim fajnym, chłodnym wieczorkiem, mamy nadzieję, albo pogodnym.
7: Czy te późniejsze spektakle będą bardziej skierowane do dorosłych?
10: Trochę tak jest. No, znaczy, w ogóle, ogólnie założenie festiwalu jest takie, że to są spektakle familijne. Mhm. Czyli my też zapraszamy rzeczy, które sami możemy widzieć. Większość z nich widzieliśmy, albo chociaż spotkaliśmy się z ich twórcami na innych festiwalach w Polsce, gdzie sami występowaliśmy. Familijne w naszym myśleniu oznacza, że nie ma aż takiego podziału na wiek. Oczywiście, że te spektakle bliżej pory wcześniejszej, obiadowej, 14-15, będą, powiedziałbym, o treści może lżejszych. Natomiast my też nie zapraszamy spektakli, które są nagrywane w sposób infantylny. My nie lubimy też tak sami w naszej twórczości mówić do dzieci i uważamy, że nie powinno się mówić w sposób naiwny, bo dzieci są mądre, nie trzeba się zbieścić. Nawet jeżeli treści są łagodniejsze i język jest dobrany dla młodszego widza, to zawsze staramy się dobrać tak, żeby też było tam coś dla rodziców. Żeby nie było takiej historii, że rodzic siedzi z dzieckiem i sam idzie na lemoniadę i zostawia, bo się nudzi, bo tam nie ma nic takiego. Nie, nie ma infantylnego języka. I oczywiście, no tak jak mówisz, późniejsze spektakle są o tematyce troszkę poważniejszej. One nie są takie, że dziecko nie może obejrzeć, ponieważ będzie się nudzić, albo co gorsza się tam zgorszy, albo to nie są dla nich treści nigdy w życiu. Natomiast one już opowiadają o troszeczkę innych rzeczach. Tam może więcej będzie aluzji dla dorosłych, a dziecko będzie się śmiało z gagów, będzie obserwowało kolorowe formy, czasami lalkowe nadal, też w tych wieczornych spektaklach. Więc to jak my postrzegamy to pojęcie jako familijne, mamy nadzieję, że nam się to uda w tym roku. Chyba przez te dwa lata się udało.
7: Łukasz, kiedy rozmawialiśmy przed pierwszym festiwalem, mówiliście wraz z bratem o planach, o marzeniach rozwoju tego festiwalu. Wówczas rozmawialiśmy także na temat Teatru Ognia. Stwierdziliście, że to niemożliwe, bo festiwal kończy się, no jak jest jeszcze dzień. No ale widzę, że ten festiwal wydłuża się i będzie coraz ciemniej. Czy na przykład w przyszłym roku być może planujecie coś takiego?
10: No byłoby bardzo fajnie, gdyby tak się udało. To też oczywiście wszystko jest zależne od środków. Wiadomo jak jest, natomiast w tym roku też muszę wspomnieć z Urzędu Miasta Płocka, z ośrodków Urzędu Miasta Płocka zostaliśmy wsparci i ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego też dostaliśmy wsparcie i mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania, dobrze to wykorzystamy. Natomiast była też propozycja, jak rozmawialiśmy rozmawialiśmy sobie w Płocku, żeby to zostało zbudowane tak, że Teatr Ognia będzie, ale otwarcie będzie w piątek. Czyli jakby wieczór wcześniej będzie oficjalne otwarcie. Nie zdecydowaliśmy się na to jeszcze w tym roku. Może w przyszłym. Nie chcieliśmy też, żeby to było łączone z jakimś innym wydarzeniem, ponieważ na jeden spektakl, żeby, że tak powiem, bez łączenia z innym wydarzeniem, zapraszać ludzi wieczorem w piątek na jedno przedstawienie Ognia, które by otwierało festiwal, jeszcze wydało nam się to trochę dziwne i bez sensu, ale może się mylę. Jeżeli to się rozwinie, to albo będziemy szli w to, że jeżeli festiwal będzie trzydniowy, to będzie w piątek więcej wydarzeń, albo w to, tak jak mówisz, że będzie dwudniowy, ale będzie do godzin jeszcze nocnych, że będziemy mogli oglądać formy wieczorne. Jeżeli w ogóle byłoby tak, że oglądalibyśmy formy wieczorne w weekend, to pewnie zdarzałoby się to bliżej soboty, bo niedziela już jest taka, sam mam tak i chyba wszyscy mają, żeby ich
0: zbliża
10: się wieczór, niestety pachnie już poniedziałkiem i nie jest to przyjemne zapach, ale na przykład w sobotę można się tak pobawić. To wszystko przed nami.
0: Zgadza się. No dobrze, w takim razie wróćmy do tegorocznej edycji festiwalu. Co będzie innego?
10: Co będzie innego? Będą formy też, które są, będą powtórzone, czyli zespoły, które widzieliśmy na przykład w pierwszej edycji. Dwa też widzieliśmy w drugiej, natomiast oczywiście z innymi spektaklami. Natomiast będą też formy zupełnie inne, które gdzieś tam mieliśmy okazję zobaczyć i aby jeszcze dopinamy, więc może ja nie będę wymieniał każdego zespołu, to nie ma sensu.
0: Jak najbardziej, ale chodzi mi o formy.
10: Dam przykład jednej na przykład formy, która nie będzie typowo lalkowa ani cyrkowa, tylko będzie taką formą, która często zdarza się na ulicy. Zespół, akurat nie będę jeszcze zdradzał, z północy naszego kraju przyjedzie. Będzie to jeden ze spektakli wieczornych, który też jeździ po Polsce i on ma taką scenografię, że na środku placu będzie prawdopodobnie postawiony z tej strony pod urzędem miasta. Tam zazwyczaj grają te duże zespoły. Stoi przyczepa kempingowa. I nie wychodzą z niej żadne formy lalkowe, tak jak mówię, ani cyrkowe, ani jakby nikt na szczudłach, tylko że aktorzy ogrywają jeden duży obiekt, który w trakcie zmienia się w fabule i jakby jest tego typu forma. To też się zdarza w teatrach formy, często zdarza się raczej w tych większych formach, bo są i takie przedstawienia. My stawiamy jednak na razie na dużą ilość, są i takie przedstawienia, które zjadłyby nasz cały budżet i zaprosilibyśmy jedno, ale w tym momencie na rynek na przykład wjechałaby ogromna arka, która na końcu by spłonęła. Ja daję przykład. Są i takie przedstawienia, które są mocniej wizualne, mocno efektowne. My nie uważamy oczywiście, że to nie jest dobre, bo każda forma jest dobra. Stawiamy jednak na treść i dużo jest tam podkreślenia teatru formy czy teatru lalek. One jednak opowiadają treści.
0: No i chcecie również, żeby one były różnorodne, prawda? Stąd więcej tych spektakli.
10: No, festiwal nosi nazwę tak jak nasz Teatr Form Wielu, więc my chcemy, żeby ktoś przyszedł na rynek. No nie każdy przecież musi na co dzień interesować się teatrem i jeździć po Polsce. Każdy ma swoje dziedziny i niektórzy korzystają ze sztuki na przykład teatralnej tylko w swoim mieście, prawda? Więc jeżeli ktoś przyjdzie na rynek i zobaczy coś, czego nigdy nie widział i nawet nie musi mu się to spodobać, to dla nas to będzie ogromny sukces. Jednym w ogóle z naszych sukcesów, chyba po drugiej edycji o tym rozmawialiśmy z bratem, było to, że siłą rzeczy wśród ludzi uczestniczących, bo byli tam też nasi znajomi, pojawiali się członkowie też naszej rodziny, rozmawialiśmy, co się komu podobało. I jednym chyba z wielkich sukcesów u nas było to, że bardzo często słyszeliśmy różne tytuły. Komuś często podobało się coś, co nam mniej, komuś coś zupełnie innego. Nawet nas to dziwiło, jaka była argumentacja, ale bardzo dobrze. Przyjdź i zobacz na rynek. Nie musi ci się wszystko podobać. W ogóle założenie sztuki jest takie. Nie musi ci się wszystko podobać, ale możesz z nią obcować, prawda? Więc to, co mówisz, zróżnicowanie jest ogromną korzyścią takiego festiwalu i też tych festiwali, na które my jeździmy. Wiadomo, że jeżdżąc podpatrujemy czasami i widzimy rzeczy, które by nam się nie śniło, że w taki sposób można myśleć o teatrze.
0: No to powiedz w takim razie tym osobom, które jeszcze nie były na tym festiwalu i słyszą nas po raz pierwszy również w radiu. Czego mogą się spodziewać po festiwalu Form Wielu?
10: Myślę, że oprócz tych form, o których ja teraz mówię, już nie, nie...
0: Wymień tak po kolei. No, pantomima, co? To, elementy cyrkowe,
10: to, co
0: tam?
10: To, co jest w Teatrze Ulicy, no to jest pantomima, tak. To są często elementy cyrkowe. Też często improwizacja z widzem. Spektakle są mocno interaktywne. Czasami bywają sceny, w których aktor na tyle wychodzi do widza, że to oni sami tworzą całą scenę. Szczudła, no to też jest element cyrkowy. Ogólnie rozumiany teatr lalek, czy jak dzisiaj rozumiemy, teatr ożywionej formy, no bo tak czasami jest to lalka klasyczna, jak kukła czy pacynka i my widzimy, że to jest lalka, a czasami zdarza się teatr przedmiotu. My też mamy takie spektakle, w którym to przedmioty tworzą ze siebie lalki, albo aktorzy nagle, kilku aktorów tworzy jakąś inną postać z własnego ciała, choćby tutaj elementy pantomimy, o których mówiliśmy. Sztuki wizualne, ogólnie rozumiane, bo czasami zdarza się element, że nagle mamy element sztuki plastycznej, malarstwa, coś przed nami rośnie, jest duże, jest nawiązanie do subkultury jakiejś, więc no to wszystko, co nam daje ulica.
0: Z ilu miast przyjadą artyści?
10: Oj, musiałbym teraz liczyć, więc może nie będę teraz wymieniał.
0: Mniej więcej
10: z 8, z 7.
0: Czy wy również jak zwykle zaprezentujecie swój własny autorski spektakl?
10: Tak, gramy każdego dnia po jednym spektaklu. Jeden to będzie spektakl, który wynikał z takich warsztatów, które kiedyś robiliśmy, formy malutkiej, edukacyjnej, która była grana tylko w zamkniętych grupach w ramach projektu. Opowiadaliśmy tam historię lotnictwa w muzeum, natomiast teraz rozszerzyliśmy go i stwierdzamy, że on może będzie dobry, żeby pokazać go szeroko na ulicy, więc na pewno będzie to ciekawe, mam nadzieję. A drugiego nie zdradzę.
0: No dobrze.
10: Zupełnie tylko będą plakaty. No.
0: Dobrze, okej. Okay. Skoro nie zdradzisz, to w takim razie niech to zostanie na razie tajemnicą. No ale mamy spektakle, a oprócz spektakli były zawsze warsztaty. Co tak. W tym roku w związku z tym?
10: W tym roku będzie nas wspierać jak zwykle Muzeum Mazowieckie. Nasi przyjaciele z Muzeum Mazowieckiego, zawsze są warsztaty wtedy plastyczne, w tej przerwie, po środku gdzieś mniej więcej każdego dnia. Więc tam skupiamy. Mówią raczej naszych młodszych widzów, a kto będzie

0: Ja mi więc obiecałem, że nie będę zdradzał, ale będzie nawet bardzo ciekawe podejście, kiedy jeden z naszych gości będzie łączył swoje dwie pasje, czyli poezję i pszczelarstwo, i stwierdzi, że jest w stanie bardzo fajnie o tym powiedzieć. Sam nieraz słyszałem, więc myślę, że w jego rękach to poezja. Może nawet popróbujemy dobrego miodu? Nie wiem. Wszystko, co jest takie tu i teraz nasze, lokalne, do dotknięcia, jak na ulicy. Żadnego patrzenia na widza z piedestału sceny.
1: Czyli generalnie nie będzie nudy również w przerwach między spektaklami.
0: Oczywiście. Jak najbardziej nie będzie nudy, a tym bardziej, że jesteśmy na rynku. Jeżeli ktoś będzie na tyle zmęczony i będzie chciał po prostu pójść sobie na bok i zjeść obiad do jednego z lokali rynku, to będzie miał parę kroków i każdy ten spektakl, bo na tym polega festiwal, będzie od siebie oddzielony, nie wiem, 20-30 metrów. Czasem jeden się skończy, widownia weźmie krzesełka, leżaki, karimaty, przejdzie na drugą stronę rynku, usiądzie i za 5 minut zacznie się kolejne przedstawienie. Takie jest założenie tego plenerowego festiwalu.
1: 27 i 28 czerwca to jest termin trzeciej edycji festiwalu Forum Bielu. Wszystkich w takim razie bardzo serdecznie zapraszamy. My jeszcze pewnie spotkamy się przed samym wydarzeniem, a teraz już wszystkich zachęcamy. Przemyślcie to, bo warto zarezerwować sobie ten weekend. Dziękuję ci serdecznie, Łukasz Jarzyński, pomysłodawca Teatru Forum Bielu i jeden z organizatorów wraz z bratem Festiwalu Forum Bielu był dzisiaj moim gościem.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Płock.
1: Michał Stańczak, przewodnik turystyczny, jest moim gościem w Radiu SK.
3: Dzień
1: witam
3: dobry.
1: Ci, Michale.
3: Witam.
1: Dzisiaj chciałbym, abyś poopowiadał trochę o ludziach, którzy związani byli z naszym miastem. Może zacznijmy od tych, o których mówiliśmy już na początku naszych wędrówek po mieście, czyli o książętach płockich, którzy podobno leżą w Katedrze Płockiej.
3: Tak, no właśnie, podobno. No czekamy ciągle na wyniki badań DNA, które już od pewnego czasu są prowadzone. No i liczymy na to, że te badania rzeczywiście wyjaśnią, czy i kto jest pochowany w płockiej katedrze, w płockiej bazylice katedralnej. Chociaż powiem ci, że tak naprawdę nie wiem, czy to jest aż tak bardzo istotne. Tak naprawdę wnikanie, czy to ten władca, czy nie ten. Z pewnością jest to miejsce, które wiąże się z początkami Polski, z Piastami. Płock był miastem, w którym, znaczy osadą może najpierw, zanim był miastem, osadą, gdzie pewnie bywał i Mieszko I. Na pewno Bolesław Chrobry tutaj do nas często zaglądał. Potem kolejni władcy, którzy tutaj żyli i funkcjonowali. Oczywiście czas, którym wszyscy pamiętamy, to ten moment, kiedy Płock pełnił funkcję stolicy Polski, więc był i ośrodkiem administracyjnym, ośrodkiem handlu, ośrodkiem do życia duchowego, bo oczywiście biskupstwo, to wszystko powoduje, że ta rola płocka jest niepodważalna, jeżeli chodzi o historię naszego kraju. A już kwestia tego, czy ci władcy tutaj są pochowani, czy nie. Z pewnością byli chowani w płockiej katedrze, o może tak.
1: No i teraz kwestia taka.
3: Czy oni czy są oni pochowani się... właśnie w tym sarkofagu,
1: no
3: albo czy te szczątki, które zostały złożone w samym sarkofagu, bo trzeba mieć świadomość, że w sarkofagu są szczątki teoretycznie dwóch władców, czyli Władysława Hermana i jego syna Bolesława III, ale pozostałe szczątki wcale daleko nie wywędrowały, bo są w krypcie, która jest pod tym sarkofagiem. Więc pochowane są te szczątki w tym miejscu i myślę, że to jest istotne, że my mamy takie szczególne miejsce, gdzie spoczywają szczątki, no proch już tak naprawdę. No trzeba pamiętać, 800 lat minęło, no to już wiele się nie zachowało. I wydaje mi się, że ważniejsze jest to, że to jest takie miejsce niezwykłe w historii naszego kraju i naszego miasta i dla nas też powinno to być takie miejsce szczególne.
1: No właśnie, ci ludzie żyli tutaj i władali krajem, prawda? Władysław Herman to no, niezwykły władca. Czy wiemy, gdzie oni się urodzili dokładnie, w jakim mieście? Czy możemy to stwierdzić? Chyba nie ma no, żadnych
3: możemy
1: przekazów.
3: Możemy powiedzieć o Bolesławie III, że on był rodowitym płocczaninem.
1: Czyli, że on się tu urodził.
3: Tak, on się urodził tutaj w Płocku, urodził się w miejscu, gdzie dzisiaj jest wieża zwana Wieżą Zegarową na Wzgórzu Tumskim. Jak pójdziecie tam w to miejsce, to zwróćcie uwagę, że z prawej strony na dole są pozostałości palatium, czyli takiej siedziby, którą wzniósł tutaj w Płocku jego ojciec, czyli Władysław Herman, kiedy przeniósł się z Krakowa do Płocka. To taka pierwsza przeprowadzka stolicy z Krakowa. Przeniesiona została do Płocka. Z pewnością powstała imponująca budowla, dlatego że skoro przeniósł się tutaj władca, którego małżonka

0: pochodziła z wielkiego europejskiego dworu. No to z pewnością ta siedziba musiała robić wrażenie. Być może była kilkupiętrowa, więc no, z pewnością nie wybudowano tutaj, że tak powiem, byle jakiej siedziby. Poza tym w czasie, kiedy władał Herman, a później Krzywousty, Płock pełnił funkcję ówczesnej stolicy, więc było to miejsce, gdzie przyjeżdżały delegacje, gdzie przyjeżdżali goście, gdzie załatwiono mnóstwo spraw. Tam z pewnością jakaś kancelaria musiała funkcjonować, czyli generalnie cały ten urząd książęcy, pewnie szkoła, gdzie kształciły się przyszłe kadry. W związku z tym to było takie tętniące miejsce, tętniące życiem miejsce na mapie ówczesnej Polski. I w tym miejscu ci nasi bohaterowie z pewnością funkcjonowali. No z tymi źródłami pisanymi, jak wiadomo, jest problem. Do naszych czasów zostało ich niewiele, a te, które są, no szczerze powiedziawszy, są mało wiarygodne, bo opieramy się oczywiście na kronice Gala, zwanego anonimem. To pewnie jakiś benedyktyński mnich, który zdaje się gdzieś tam tutaj do nas dotarł. I no cóż, nie oszukujmy się, pisał na zamówienie władcy, więc wiadomo, że Bolesław III w jego kronikach przedstawiany jest w samych superlatywach. Czego oczywiście nie należy mu odbierać, bo Bolesław III był niezwykłym władcą jak na tamte czasy. To była postać, o której wspominają nie tylko polskie kroniki, ale również europejskie. Czyli to pokazuje, jaki to był niezwykły dowódca, jaki to był niezwykły przywódca. Skoro o jego decyzjach, o jego bitwach, a trzeba pamiętać, że on w swoim życiu stoczył kilkadziesiąt bitew i potyczek. Bodajże 47, o ile dobrze pamiętam. Więc on tak naprawdę ciągle był w siodle i ciągle walczył, ciągle starał się scalić te tereny, nad którymi sprawował władzę, i pozyskać nowe, no bo trzeba pamiętać o tym, że kiedy jedziemy nad Morze Bałtyckie i leżymy sobie tam, nie wiem, w Kołobrzegu, w Mielnie, czy gdzieś we Władysławowie, no to trzeba Bolkowi podziękować, bo to on przyłączył tak naprawdę Pomorze do ziem polskich.
1: No właśnie, powiedzmy, że Polska wówczas przechodziła dość specyficzny czas, prawda, bo była podzielona między nim, a jego bratem. Zbigniewa.
0: Tak, zgadza się, no bo tutaj znowu musimy wrócić do jego ojca, czyli Władysława Hermana. Miał starszego syna Zbigniewa, z tym, że on był z pierwszego związku takiego, powiedzmy, no niekościelnego, jeszcze gdzieś tam pewnie w słowiańskiej tradycji, słowiańskiej obyczajowości został zawarty. I pomimo tego, że Bolesław był drugim synem Władysława, to jakby od razu został wyznaczony na tego następcę tronu.
1: No, i tak wymodlony tak naprawdę.
0: Trochę
1: prawda?
0: Tak, bo oni się bardzo starali, przynajmniej tak przekazują źródła, że no, nie było łatwo. Łącznie z tym, że została wysłana delegacja z takim podobno dzieciątkiem wykonanym ze złota.
1: Tak, to było
0: wielkości niemowlęcia. Tak, żeby wymodlić, żeby ten złoty niemowlak został zamieniony na żywego.
1: No i to do Francji aż pojechało.
0: Tak, do Saint-Gilles. Natomiast no, nie wiadomo, czy to poskutkowało, czy coś innego. W każdym razie rzeczywiście jakiś czas potem przyszedł na świat nasz Bolek. I Bolek od samego początku był bardzo takim aktywnym młodym chłopakiem. Bo no, też musimy sobie zdawać sprawę, że troszkę inaczej wyglądało życie w tamtych czasach. Do 7 lat mniej więcej był pod opieką kobiet. Był paziem, no więc tam uczył się życia, funkcjonowania na dworze. Pewnie obserwował te wszystkie wydarzenia, w których brał udział jego ojciec i chyba bardzo za tym tęsknił, bo kiedy został giermkiem, czyli po postrzyżynach, po tym osiągnięciu tego 7 roku życia, podobno wymógł na swoim ojcu, żeby pozwolił mu pojechać na pierwszą wojnę, na pierwszą potyczkę. No, giermkowie nie mogli brać udziału w takich potyczkach, no ale no, to był jednak książęcy syn. Ojciec go zabrał i już od początku było widać, że on się doskonale w tej wojaczce i w tych trudach związanych z walką doskonale odnajdywał, chociaż podejrzewam, że no, miecza to on jeszcze w dłoni pewnie dzierżyć nie mógł, a przynajmniej takiego pełnowymiarowego miecza.
1: No tak,
0: bo to
1: powiedzmy,
0: jednak
1: one były dość ciężkie.
0: Tak. ale był pełen chęci. No i kiedy Bolek ma lat, pewnie około 14, tak przypuszczamy oczywiście, no bo to wszystko są przypuszczenia. około 14-15 lat, zostaje pasowany na rycerza przez swojego ojca. No też nie do końca wiemy, być może było to w katedrze, bo katedra wtedy funkcjonowała, no nie ta, która jest teraz i nawet chyba nie w tym miejscu, bo ślady tej pierwszej prawdopodobnie drewnianej katedry są nieco bardziej na północ niż obecna katedra, ta murowana. A jeżeli nie tam, no to w Palatium. Na pewno gdzieś no musiała być, że tak powiem, niezła impreza na zamku, skoro książęcy syn został pasowany na rycerza. No i oczywiście od razu zasłynął tym, że jeszcze zanim został pasowany na rycerza, to dowodził przy zdobywaniu, przy obronie Santoka. Więc no to naprawdę, to musiał być chłopak z niesamowitym temperamentem i zapałem do tego, żeby walczyć.
1: Powiedzmy, że to pasowanie na rycerza również symbolicznie możemy oglądać w tej chwili na rynku Starego Miasta.
0: Tak, samo południe, jeżeli się wybierzecie, zobaczycie właśnie odtworzoną scenę pasowania na rycerza, przy okazji wysłuchacie polskiego hejnału.
1: A propos tych modłów i kościoła pod wezwaniem świętego Idziego, bo do niego właśnie kierowano modły, tak, to również poszukujemy takiego kościoła w Płocku, prawda?
0: Tak, i pierwotnie lokowany ten kościół był gdzieś w granicach ulicy Tumskiej i Królewieckiej, ale dzięki odkryciu tego wczesno-średniowiecznego cmentarzyska na tyłach, powiedzmy, obecnego Pałacu Ślubów, czyli Pałacu Rodziny Flatau, okazuje się, że być może ten kościół czy kaplica świętego Idziego znajdowała się właśnie tutaj.
1: I przypomnijmy, że właśnie ten kościół czy ta kaplica została zbudowana, ufundowana przez Władysława Hermana
0: w Podzięce, prawda? Tak, za to, że na świat przyszedł jego syn. No jak wiemy, syn dzielny, syn waleczny, syn, który, wspominałem już o tym, że zasłynął nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. On też przeniósł tutaj na płocki grunt i na polski oczywiście mnóstwo zachodnich wzorców. To był bardzo nowoczesny władca, bardzo otwarty na wprowadzanie zmian, na dostosowywanie się jakby do nowoczesnych, ówczesnych oczywiście trendów i to mu się udawało, naprawdę, to mu się udawało i dlatego Płock był takim bardzo ważnym miejscem, do którego wracał, z którego sprawował swoje rządy. No sprawował je w taki sposób, jak wtedy to miało miejsce, czyli większość spraw załatwiano siłą, jeżeli nie siłą, to innymi argumentami, bo to zawsze można było kogoś wygonić, można było kogoś tam oślepić, pozbawić języka.
1: No tak, pamiętajmy, między innymi, że zrobił ze swoim bratem.
0: Tak, bo oczywiście tutaj do tego nawiązuje. No tak rozwiązywano wtedy konflikty. I trzeba pamiętać, że też nie możemy tego oceniać z dzisiejszej perspektywy, tylko to było jakby, ciężko w to uwierzyć, no ale normalne funkcjonowanie w tamtych czasach. No żeby wyeliminować konkurencję, no to trzeba to było jakoś tak zrobić stanowczo.
1: Wracając jeszcze do jego ojca, Władysław Herman też władał krajem właśnie z Płocka.
0: On przeniósł się z Krakowa do Płocka. No, przeniósł się z Krakowa, bo tam niespecjalnie mógł liczyć na poparcie może władców krakowskich. Zresztą on Płock bardzo lubił. Tutaj sobie urządził tę swoją siedzibę i stąd władał. Inaczej niż jego syn oczywiście, bo Władysław Herman, tak jak mówię, no, zachowując oczywiście jakiś tam dystans do kronik, przedstawiany jest jako taki władca, który no, nie wsławił się żadnymi wielkimi bitwami, nie wsławił się żadnymi nadzwyczajnymi osiągnięciami, ale z drugiej strony uważam, że to był sukces Władysława Hermana, bo jeżeli w tamtych czasach, a trzeba pamiętać, że to były trudne czasy, przez cały czas ktoś tutaj był zainteresowany zdobyciem tych ziem i bardzo zamożnego Mazowsza, bo Mazowsze świetnie sobie radziło i tak naprawdę było takim miejscem, które nie było specjalnie atakowane. No oczywiście od północy tutaj do nas przyjeżdżali z wizytami Prusowie, Bałtowie, Jadźwingowie, czy nawet Litwini. No ale jakby do nas nie docierali z południa Czesi. Od zachodu Niemcy też nie. No Ruś próbowała, ale też no niekoniecznie zawsze do nas docierała. Czyli to był taki ostatni bastion w zasadzie nienaruszony i doskonale funkcjonujący. Jeszcze po czasach wcześniejszego Masława, czy Miecława, jak go tam zwą w kronikach, Mazowsze naprawdę płynęło, to była taka kraina płynąca mlekiem i miodem. Tutaj świetnie wszystko się działo, świetnie funkcjonowało i ja się nie dziwię, że Herman się przeniósł tutaj na Mazowsze, też bym się przeniósł.
1: No i tu też zakończył swój żywot.
0: No tak, tutaj zakończył żywot i został najprawdopodobniej pochowany w Płockiej Katedrze, tak jak jego małżonki. I analogicznie z Bolesławem III, zwanym Krzywoustem, który co prawda zmarł w Sochaczewie, no ale pochowany został w Płockiej katedrze. No, była
1: ale
0: jedyna
1: urodził
0: katedra
1: się w Płocku.
0: Tutaj. Ale urodził się w Płocku.
1: Czyli
0: tak,
1: jeden zmarł w Płocku i to wiemy na pewno, tak. a ten na pewno wiemy, że się urodził, prawda?
0: Tak, znaczy, no, z tym na pewno to przy badaniach historycznych to ja bym uważał.
1: No duże prawdopodobieństwo.
0: Tak, ale najprawdopodobniej, o, jeżeli powiemy, że najprawdopodobniej urodził się w Płocku, tak zresztą przyjmują historycy, no i zresztą trudno sobie wyobrazić, żeby gdzie indziej się urodził. No z pewnością tutaj ja wiem, że powiedziałem z pewnością, ale no to było takie miejsce, gdzie bezpiecznie mógł przyjść na świat potomek księcia i sobie dorastać.
1: I ślady Władysława Hermana i Bolesława III, zwanego Krzywoustym, na pewno znajdziecie w naszym mieście i warto również właśnie wędrować sobie tymi ścieżkami i pooglądać to, do czego już zachęcaliśmy we wcześniejszych audycjach.
0: Koniecznie, tak. I pamiętajcie, że książę czeka na was na Placu Książęcym.
1: No właśnie. Moim gościem był Michał Stańczak, przewodnik turystyczny. Dziękuję ci za przybycie do studia.
0: Dziękuję serdecznie.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: W studiu Eski Piotr Gryszpanowicz. Witam cię, Piotrek.
3: Dzień dobry.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat przyłączenia różnych terenów do Płocka.
3: Pierwszym takim najbardziej znanym momentem w historii miasta jest przyłączenie wsi Radziwie i Płock przeszedł na lewy brzeg Wisły, ale to nie jest jedyny rozwój w tych terenów właśnie po tej lewej stronie, bo tak jakbyśmy prześledzili przebieg rozwoju terytorialnego, rozszerzania granic miasta Płocka, no to mieliśmy takich 5 takich momentów dziejowych, czyli tak, zaczęliśmy od 1923 roku, o Radziwiu już mówiliśmy, to zostawmy to. Następnie mamy rok 53, czyli po już II wojnie światowej, po tym okresie takim pierwszym odbudowy państwa, odbudowy miasta, no przychodzi moment na poszerzenie granic o tereny dzisiejszego Międzytorza. Częściowo rozrosła nam się obszarowo dzisiejsze osiedle Wyszogrodzka. To są takie miejsca, które jakby doszły do nas tam częściowo ze wsi Boryszewo Nowe, Kostroga i Jośnica. No, pewnie niektórym te nazwy coś do dzisiaj mówią, bo jeszcze na mapach i funkcjonują dalej. Natomiast dlaczego może w dwóch zdaniach, dlaczego te tereny przyłączono? No, miasto już zaczęło się powoli dusić i były potrzebne nowe tereny pod zabudowę.
1: Dlaczego poszło miasto właśnie w tamtą stronę?
3: No to tutaj mamy trochę za mało czasu, natomiast tak zaraz po wojnie powstało szereg planów takich perspektywicznych rozwoju miasta. I to one wskazywały. To były takie plany, nie takie jak dzisiaj my je jakby kojarzymy, czy nasi słuchacze mogą je kojarzyć, czy wręcz znają takie plany miejscowe. Kiedyś to były takie plany perspektywiczne, takie plany bardzo ogólnikowe, ale one gdzieś tam zakładały rozwój, w którym kierunku miasto powinno się rozwijać. Znowu, jeszcze raz podkreślę, trochę mamy za mało czasu, a informacji bardzo dużo, natomiast te podejście do tego, w którym kierunku miasto ma się rozwijać, na przestrzeni lat się zmieniało, więc tutaj byśmy musieli pokazywać podejścia różnych osób. Na przykład taką ciekawostką jest, może do dzisiaj każdy podczani się dziwi, jak ta kolej może przechodzić przez środek, prawda, miasta dzisiaj, dzisiejszego miasta. No kiedyś nie był to środek miasta, było to właśnie ta taka obwodnica niejako kolejowa, szła kawałek za obrzeżami ówczesnego właśnie Płocka. I dlaczego z tej strony akurat? Dlaczego ta kolej idzie z prawej, a nie z lewej? No bo były badania, jak wieją wiatry, żeby parowozy i tak dalej, ten cały dym nie szedł na miasto, tylko szedł od miasta. No, dużo
1: czyli
3: jest
1: generalnie
3: mnóstwo,
1: to było przemyślane.
3: Tak, to było przemyślane. Tutaj pan doktor Maciesza, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, osoba, której nie trzeba przedstawiać, bo to jest niezwykle zasłużona postać w historii naszego miasta. On tutaj wiódł duży prym, mnóstwo dokumentów się zachowało na ten temat, między innymi w towarzystwie, gdzie studiował najróżniejsze plany budowy między innymi kolei. Ale trochę odejdźmy od kolei, ale to jest, myślę, ciekawa rzecz. Później to miasto się rozwijało, najpierw miało iść w drugim kierunku, później zdecydowano, że jednak będzie szło w kierunku Warszawy jakby, czyli na wschód, i te podejście, że no ta kolej, nagle ta kolej zaczyna przecinać. Na początku to nie doskwiera przecież mieszkańcom, bo nie był to duży ruch, ani dla pojazdów, bo tych pojazdów było bardzo mało. Jeżeli chodzi o samochody, kolej podobnie, nie były to jakieś astronomiczne liczby pociągów, które przemierzały.
1: No niestety to do dzisiaj zostało.
3: Do dzisiaj to zostało, ale jak budowano kolej, my mieliśmy odejść od kolei, a jednak ta kolej ciągnie. Może jakiś kolejny program zaprosicie tylko na temat kolei, bo jest mnóstwo ciekawostek z tym związanych. Ale już wówczas, gdy projektowano tą kolej, to jest taka ciekawostka, może nasi słuchacze tego nie wiedzą, już wówczas projektowano wiadukty. I te wiadukty mieliśmy obiecane, są dokumenty do dzisiaj z Ministerstwa Komunikacji ówczesnego, że nie budują tylko dlatego, że jeszcze jest ruch mały, ale jak tylko się ruch zwiększy, to natychmiast wybudują te wiadukty.
1: I które nie powstały.
3: Które do dzisiaj nie powstały. Znaczy,
1: jeden powstał, ale stosunkowo niedawno.
3: Tak, i on jest siłami miasta wybudowany. To też jest, z tym przejazdem jest również bardzo ciekawa historia, ale to mówię, to pewnie na jakiś inny program. Ale jakby już, ta kolej była, nikt już jej nie analizował, żeby ją przebudowywać. Ale przejdźmy do tych kolejnych poszerzeń granic. Kolejna nastąpiła w 1961, no i wiadomo, od 59 podjęto decyzję o budowie Petrochemii, dzisiejszego Orlenu. Ta budowa postępowała przez szereg lat i tutaj przydzielenie kolejnych fragmentów do terenu miasta nastąpiło właśnie w 61 i to było spowodowane właśnie tą inwestycją. Kolejna takie przydzielenie, takie powiększenie granic, ja pamiętam taki, nie wiem, czy to był wywiad, czy to gdzieś czytałem, już świętej pamięci pana Tomasza Kolczyńskiego, wieloletniego i wiceprezydenta naszego miasta i radnego. Miałem szczęście znać pana Tomasza i mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać i on tak wspominał, że tak naprawdę, gdy dołączono w 82 roku Borowiczki i Mielnice i Podolszyce częściowo, no to tak naprawdę w związku z tym, że mieliśmy okres, kiedy sytuacja w kraju w związku z stanem wojennym, który ogłoszono, nikt za bardzo tutaj nie myślał o tym przyłączaniu i zresztą pamiętam, jak wspominał, jak mówi, że to tacy rodowici mieszkańcy tej części miasta dzisiejszego, czy tych osiedli, to do dzisiaj mówią, że jadą do Płocka, tak? Bo oni są z Jemienicy, czy tam oni są z Borowiczek, oni jadą do miasta, jadą gdzieś tam do centrum. Więc według tych wspomnień to tak raczej bez echa to wszystko nastąpiło, ale po co? Również przede wszystkim dlatego, że brakowało terenów pod budownictwo mieszkaniowe i tutaj nasze Podolszyce, które zaczęły właśnie w tym momencie rodzić się, chociaż o przydzielenie tych terenów już walczono dużo wcześniej. Tam były problemy z odrolnieniem, bo były bardzo dobre grunty. No i znowu tutaj informacji jest całe mnóstwo, na pewno nie na taką króciutką rozmowę. I szybciutko do ostatniego rozwoju miasta, do ostatniego rozszerzenia granic przeskakujemy do roku 1997. No i dlaczego powiedziałem, jakby otwiera XX wiek przyłączenie Radziwia na tym lewym brzegu i zamyka niejako XX wiek przyłączenie między innymi Ciechomic, Gór, Tokar, tutaj tych terenów, czyli jakby te granice jeszcze dalej się nam rozwijają.
1: Ale myślę, że warto tutaj troszkę powiedzieć właśnie o tych Podolszycach, o największej jakby dzielnicy naszego miasta, która niesamowicie się zaczęła w pewnym momencie rozwijać, nie tylko mieszkaniowo, bo rzeczywiście to dzielnica, która stała się taką sypialnią miasta, ale w tej chwili tam przeniosło się jakby centrum.
3: No tak, to te podejście, na pewno budowa, na początku to zamierzenie budowy tej sypialni właśnie, ja w ogóle byłem pod wielkim wrażeniem, do dzisiaj jestem, tych planów, które miałem okazję zobaczyć, które powstawały niejako no, zanim cokolwiek tam wybudowano, ówcześni architekci, urbaniści rozrysowywali niemalże każdy blok, gdzie co ma stać. Nie do końca wszystko oczywiście tak powstało, jak było w tych podstawowych planach. To też ewoluowało, zmieniały się plany, troszeczkę dostosowywano je do różnych uwarunkowań, które na przestrzeni lat się troszeczkę zmieniały, czy też mi najbliższe drogi. Jak widzę drogi wokół okalające, czyli dzisiejszą Jana Pawła II i Armii Krajowej, no to jak pomyślę, że tam miały być coś na kształt Alei Jachowicza i Kobylińskiego, no Kobylińskiego to później się trochę nam zawęża, ale Jachowicza, Piłsudskiego z takim pasem dzielącym, no inaczej to wszystko miało wyglądać, a ta...
1: Miało to być dużo szersze.
3: Miało to być wszystko dużo szersze i takie było planowane. Później zaczęto to budować troszeczkę węższe, no bo wiadomo, środki, różne ograniczenia. Przez szereg lat tak sztukowano, rozbudowywano. Też przez kilka lat mieszkałem na Podolszycach i to jeszcze naocznie obserwowałem, jak to wszystko się rozwijało. Pamiętam miejsca, które dzisiaj to w życiu by tam człowiek tego nie rozpoznał, gdybym tam nie mieszkał. Tak bardzo wszystko się pozmieniało. No i ta zmiana tej funkcji, wiadomo, tam gdzie jest dużo ludzi, no to też musi coś się więcej pojawić, tak? No przecież obaj pamiętamy Tumską i się jeździło, nie wiem ile to, 30 lat temu na Tumską zakupy. No wszystko to było Tumska. To
1: wszystko było na Tumskiej. Tumska... Natomiast Tumska w pewnym momencie jakby zamarła, prawda? Ona przejęła zupełnie inną funkcję.
3: No właśnie, ciężko mi już nawet określić, jaka tam jest dokładnie ta funkcja, bo jakby pamiętam te czasy. No, rodzice pamiętają jeszcze lepiej. Jak czytam różne wspomnienia pana na przykład Staszewskiego, architekta miasta, taty Kazika, który u nas był przecież przez kilka lat architektem miasta i tutaj to miasto budował. Co oni tam robili, takie bardzo ciekawe opowieści. No to wszystko się właśnie w tamtych rejonach działo, prawda? Gdzie tam jakieś Podolszyce w latach 60. To przecież o tym nikt nie myślał nawet.
1: A dzisiaj to nie tylko sypialnia, tak jak powiedzieliśmy, ale także centra handlowe. Tam właściwie kojarzy się to wszystko z zakupami, ale nie tylko, bo tam też powstał Park Północny, czyli jakby to, o czym mówiliśmy kiedyś, o tych parkach, o których zawsze płotczanie mówią, że jest ich za mało i właściwie, że ich nie ma takich prawdziwych.
3: Ja pamiętam takie relacje, kiedy ten park powstawał, jakich wielkich bólach. W ogóle super, że byli tacy ludzie, którzy umieli przewidzieć, bo jak coś powstało, jest, to się wydaje to takie proste. Tak, a no to powinno być, przecież to jest jasne, powinno to być. A jednak nie do końca, bo ktoś to planuje, no ma białą kartkę, tak, i musi wszystko przemyśleć. To nie jest takie łatwe, proste, które już jest zaprojektowane. Natomiast, jeżeli chodzi o ten park, ja pamiętam takie już nie chcę powiedzieć tytuły prasowe, ale no tak się przewijało wśród mieszkańców, że a po co, gdzie tam drzewka sadzą, na drugi dzień znikają te drzewka, coś jest tylko problem, co to, gdzie to, kiedy tutaj to będzie.
1: Kiedy urośnie.
3: Tak, i to w ogóle nie obejrzeliśmy się i dzisiaj bez tego parku nikt sobie nie, w ogóle nie wyobraża, bo pamiętam takie były dyskusje, bo nigdy pieniędzy zawsze na coś brakuje i a to dlaczego te pieniądze tam idą na to, to myślę, jak ktoś jest takim sprawnym, pójdzie do, czy to do naszej Książnicy Płockiej, czy do Biblioteki Zielińskich, poszukać w starej prasie, w starej, Boże, tak mówimy starej, stara to tak jak 100 lat, tak raczej, a ja tutaj raczej mówię o latach 80., 90., no może 90., to już jest tak blisko, a z drugiej strony daleko. Jak wtedy właśnie były problemy, jak to odbierano, no wszystko się zmienia i nasze właśnie podejście i gdzie tam myśleliśmy o jakiejś okinie, tak, na Podolszycach, no gdzie?
1: No chociażby.
3: Znaczy jechało się do kina właśnie na Tumską, prawda?
1: Więc... No ale teraz też tam również mówimy o tej rekreacji, o parkach, ale także no sportowo to wszystko się rozrosło. Tak. Mamy Podolankę.
3: Oczywiście różne tereny właśnie sportowe. Ja pamiętam nie takie górnolotne, może teraz powiem przykład. Ja pamiętam, zawsze będę pamiętał z Podolszyc Północnych górkę taką dużą, staneczkową przy szkole podstawowej i pamiętam, jak ona powstawała takich mnóstwo na całych dużych obszarach były takich betonowych, jakichś pozostałości z budów, najróżniejszych tych bloków i tak to w paskudnie wyglądało. I kiedyś ktoś nagle gdzieś tam wpadł na pomysł, mam nadzieję, że nic nie mylę, że to, bo to z pamięci, a nie tym razem z dokumentów, jak to wszystko zostało ładnie uformowane, no i ta górka sameczkowa, z której no, wielokrotnie korzystaliśmy, powstała właśnie coś z czegoś takiego no, fatalnego, coś fajnego i no, to, no, basen to już w ogóle była no, wielka, wielka rzecz, prawda, że tam jakaś zjeżdżalnia, ojej, to gdzie to nie do pomyślenia, więc no.
1: Wiesz co, tak rozmawiamy dzisiaj o tych wszystkich osiedlach. No właśnie, w którym kierunku w tej chwili to miasto się rozwija i będzie się rozwijać?
3: No to jest bardzo dobre pytanie, bo w którym kierunku to miasto teoretycznie chciało się rozwijać, to wiemy, prawda? Bo swego czasu, no już kilka ładnych lat temu, kilkanaście, były podejmowane próby dalszego rozszerzania granic w kierunku Gulczewa, prawda? Więc jakby ten zamysł jakby jest znany. Chociaż ja powiem tak, że ja sobie kiedyś nie wyobrażałem, że będą powstawały osiedla takie mieszkaniowe, domków jednorodzinnych, gdzieś tutaj w okolicach szpitala, tak jak mamy dzisiaj takie osiedle piękne domków na Przyjaznej czy przy Traktowej. Jakoś sobie tam nie wyobrażałem. Mówię, gdzie tutaj? Pamiętam, akurat byłem wówczas, pracowałem w zarządzie dróg i właśnie właściciele tej firmy przychodzili pierwsze ustalenia z nami robić. Ja mówię, gdzie wy te domki będziecie tutaj budować? Jakoś tak nie miałem wyobrażenia. A dzisiaj sobie nie wyobrażam. Piękne miejsce, super blisko do Sobótki. No, do szpitala to nikomu tutaj
1: nikomu nie życzymy.
3: Nie życzymy, oczywiście.
1: Ale dobrze, że jest.
3: Ale oczywiście bardzo dobrze, że jest. No, fajne miejsce takie wypadowe. Jeżeli ktoś pracuje w Orlenie, no to rewelacja. Natomiast no, jakoś były takie czasy, że rzeczywiście sobie tego nie wyobrażałem. I dalej kolejne tam bloki powstają. Sukcesywnie jest to wszystko zabudowane. Takim chyba oddechem dla tej części była budowa kilka lat temu ulicy Traktowej, prawda? Bo pamiętamy tą ulicę, kiedy no, ona była dosyć no, szeroka, ale tam zawsze, brzydko powiem, takie było bagno i no, tam się bardzo ciężko jeździło. Jak powstała ta ulica, to się wszystko jakby odmieniło. Taki nowy jakby otwarcie dla tej części. No ja bardzo kibicuję tutaj terenom na parcelach. No jest mnóstwo tego miejsca, są tam jeszcze dalej pola uprawne. Znam miejscowy plan dla tej części, czy to niżej dla Borowicza, jak jeszcze jest mnóstwo takich terenów przewidzianych w planach pod budownictwo, czy to jedno, czy wielorodzinne.
1: Czyli idziemy w kierunku Warszawy.
3: No, idziemy w kierunku Warszawy, ale tutaj jeszcze mówię o tych terenach, które już są w granicach. No tylko są znowu inne uwarunkowania. No ja nie chciałbym, jakby nie życzę tych lat, które były kiedyś, że gdzieś tam wywłaszczano osoby i tak dalej i budowano, bo dzisiaj my budujemy to. To nie to. Natomiast dzisiaj no, pewne rzeczy nie mogą nastąpić i może być gdzieś tam jakiś ten rozwój postępować, może jakbyśmy gdzieniegdzie chcieli, no bo najpierw ci właściciele, święte prawo własności sprawia, że to właściciel tego terenu musi mieć taką wolę, żeby te działki sprzedać, no, podzielić najpierw, sprzedać i aby no, tam coś mogło się dalej dziać.
1: No ale wiemy, historycznie to jest normą, że pewne no, ziemie zostają jakby wchłonięte przez miasto, pewne tereny i to no niestety tego nie unikniemy.
3: Nie unikniemy, to nie dotyczy przecież tylko Płocka, to wszystkie miasta, które się rozwijały i rozwijają taką, to już jest taka tendencja, tak to już będzie. No jeżeli mamy wśród słuchaczy osoby, które jakby byłyby przeciwne i mówią, że za bardzo na przykład, nie wykluczam, może takie osoby są, się rozwinęło, no to pamiętajmy, że to miasto też były takie pomysły, żeby miało i 250 tysięcy mieszkańców, to ile ono jeszcze by musiało być, o ile bardziej
1: rozrosnąć. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za rozmowę. A moim gościem dzisiaj w magazynie Radia SK był Piotr Gryszpanowicz.
3: Bardzo dziękuję.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny.
4: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: No i oczywiście wędrujemy po Płocku śladami płocczanek. Dzisiaj Zofia Świtalska, kobieta, No chyba jedna z najbardziej znanych w Płocku, prawda?
4: Mam nadzieję, że jedna z najbardziej znanych, bo to była taka społeczniczka, która była bardzo mocno zaangażowana w życie miasta na wielu poziomach, bo poprzez ten poziom taki pierwszy administracyjny, bo trzeba o tym powiedzieć, że to była wiceprzewodnicząca Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1969-1973, co po prostu oznacza, że była pierwszą kobietą w randze wiceprezydenta, czyli rządziła, zarządzała miastem, ówczesnym Płockiem. Natomiast powiedziałam, że na wielu poziomach, bo ona była też zaangażowana w mnóstwo różnych organizacji i instytucji.
1: Walczyła bardzo o prawa kobiet, prawda?
4: Tak, walczyła o prawa kobiet i historia ściśle jest związana z Ligą Kobiet, czyli tą organizacją, która powstała po II wojnie światowej. Pierwszą przewodniczącą w Płocku była Stefania Kamińska. Pod koniec lat 50. 1957 to stanowisko przewodniczącej przyjmuje Zofia Świtalska i robi to świetnie. Liga Kobiet w Płocku działa naprawdę bardzo prężnie i to wszystko się wiąże z taką ustawą 1962 roku, uchwaloną właśnie przez Prezydium Rady Miejskiej i to była ustawa, która mówiła o pomocy kobietom pracującym. Był tam taki zapis, żeby zacząć kierować do pracy wykwalifikowane kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn. Przecież generalnie to jest w ogóle troszeczkę dłuższa też historia, ona też się wiąże z powstaniem zakładów przemysła dziewiarskiego, Stylana i Kotex, bo o tym też trzeba powiedzieć, że te zakłady właśnie Stylana i Kotex powstały właśnie z inicjatywy Zofii Świtalskiej. A jaka była ówczesna sytuacja w Płocku właśnie przełomu lat 50. 60. Trzeba pamiętać o tym, że Płock wtedy zaczyna się bardzo intensywnie rozwijać z racji tego, że podjęto decyzję o umiejscowieniu w Płocku mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych. I to spowodowało napływ kadry nie tylko wysoko wykwalifikowanej, ale też kadry robotniczej. Płock zaczął bardzo się rozwijać na wielu poziomach. No i trzeba było zapewnić przybywającym mieszkania, pracę, no bo z tymi mężczyznami, którzy głównie przyjeżdżali do pracy w zakładzie, przyjeżdżały również kobiety, a one dla siebie właśnie miejsc pracy nie miały.
1: Tak jak powiedziałeś, sporo osób było właśnie niewykwalifikowanych ze względu na to, że byli to ludzie, którzy zjeżdżali z, no, głównie ze wsi, prawda?
4: Tak, z małych miasteczek, z terenów wiejskich. Natomiast no, dla kobiet ta praca też musiała być, no bo przyjeżdżali często całymi rodzinami, a taka decyzja o emigracji zarobkowej często była podyktowana nie tylko pracą, ale też zapewnieniem mieszkania. I wtedy właśnie Płock bardzo intensywnie rozwija się też pod względem budownictwa mieszkalnego, komunalnego i właśnie tutaj Zofia Świtalska, jak była wiceprzewodniczącą właśnie Rady Miejskiej, miała pod sobą aż 7 wydziałów, w tym między innymi Wydział Mieszkaniowy. No i w swoich wspomnieniach opisywała, że był to wydział bardzo kontrowersyjny, no bo było mnóstwo takich bieżących, palących, pilnych problemów do rozwiązania. Starano się wtedy też uporządkować tą przestrzeń miejską w Płocku. To lata 60., to jeszcze wtedy właśnie jak był naczelnym architektem miasta Staszewski, starano się właśnie uporządkować, zmodernizować, między innymi Stare Miasto. Zaczęły powstawać nowe osiedla, Skarpa B, osiedle Tysiąclecia, osiedle Łukasiewicza, osiedle Kolegialna. No i w tym wszystkim była właśnie nasza bohaterka, czyli Zofia Świtalska. Opowiadała, że bardzo często po prostu robiła przegląd mieszkań, czyli wybierała się na spacer, sprawdzała, w jakich warunkach mieszkalnych, sanitarnych żyją ludzie. Często to były mieszkania albo na strychu, albo w piwnicach, bez bieżącej wody, bez sanitariatów, bez energii elektrycznej. Takie naprawdę, można powiedzieć, slumsy, rudery. No i ona starała się tym ludziom bardzo intensywnie pomagać. A z kobietami też wiąże się taka historia, że pojawiły się kiedyś właśnie kobiety przed urzędem miasta, a Zofia Świtalska miała pokój tak usytuowany na pierwszym piętrze, że balkon wychodził na stary rynek. No i te kobiety zaczęły protestować, to były lata 60., zaczęły protestować, żądając po prostu pracy, miejsc pracy dla siebie. No i wtedy Marian Woźniak i Jakub Chojnacki nie chcieli do tych kobiet wyjść, więc wypchnęli Zofię Świtalską, że kobieta z kobietami może się dogada. Ja powiedziała wtedy, że kobiety, ja znam wasz ból, rozumiem waszą sytuację, obiecuję, że miejsca pracy będą. No i rzeczywiście słowa dotrzymała, czyli można powiedzieć, że to była polityczka taka niezwykła, żyła nie tylko jak na tamte czasy, ale też
1: czyli
4: na czasy...
1: nie rzucała słów na wiatr.
4: Na czasy nam współczesne, tak, nie rzuciła słów na wiatr, doprowadziła do powstania zakładów właśnie przemysłu dziewiarskiego Kotex i Stelana. I trzeba dodać, że to były w okresie Prosperity naprawdę bardzo prężnie działające zakłady, bardzo prężnie działające przedsiębiorstwo, które niestety nie przetrwało tych trudnych przemian gospodarczych.
1: No, zanim upadło, to oczywiście było mnóstwo protestów również.
4: To też jest zrozumiałe, bo to był zakład, który dawał pracę ogromnej masie osób tutaj z Płocka, ale też z okolic i to był zakład naprawdę bardzo dobrze pomyślany, no bo kobiety, które na przykład nie miały kwalifikacji do obsługi maszyn dziewiarskich, były wysyłane na kursy, między innymi do Łodzi, gdzie w okolicznych właśnie dziewiarniach podnosiły swoje kwalifikacje, zdobywały potrzebne umiejętności. Była tam zorganizowana stołówka pracownicza, też taki pakiet dla pracowników ubezpieczeń i różnego rodzaju dodatkowych benefitów, także było to naprawdę bardzo dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, także możemy zrozumieć pobudki, które kierowały pracownikami protestującymi. Niestety...
1: Nie udało się.
4: Niestety nie udało się, no ale myślę, że to jest naprawdę ogromny sukces Zofii Świtalskiej, że doszło do powstania Kotexu, no bo w tamtym czasie kobiety tak naprawdę w Płocku miały naprawdę niewielki wybór miejsc pracy. Głównymi takimi zakładami to była fabryka maszyn żniwnych, ale też zakłady przemysłu mięsnego. No i jeszcze był zakład energetyczny, no i to...
1: To właściwie wszystko.
4: To właściwie wszystko i też na przykład właśnie z zakładem energetycznym, no bo z energetyką Zofia Świtalska zawodowo była związana przez wiele lat. No to też raczej nie znajdowały zatrudnienia niewykwalifikowane kobiety, tylko tam już osoby raczej z wyższym wykształceniem, bo tutaj też warto dodać, że Zofia Świtalska skończyła najpierw administrację, później studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim i jednocześnie właśnie pracowała w tym zakładzie energetycznym, później jeszcze była wiceprzewodniczącą, była przewodniczącą Ligi Kobiet przez wiele lat, a jeszcze do tego była matką dwójki dzieci, także naprawdę...
1: Bardzo aktywna kobieta.
4: Bardzo aktywna i niesamowicie zorganizowana kobieta. Ale bym chciała jeszcze do Ligi Kobiet wrócić i do tej uchwały z 1962 roku, przyjętej przez Radę Miejską, bo to była naprawdę niebywała uchwała, jak na tamte czasy chyba i jak na obecne. I ona była później przyjęta przez ogólnokrajowy zarząd Ligi Kobiet, jako taka uchwała wzorcowa. I tam właśnie oprócz tego, o czym wspomniałam wcześniej, czyli żeby kierować do pracy kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn, mówiono też o tym, żeby stworzyć miejsca opieki dziennej dla dzieci, czyli po prostu żłobki i przedszkola, żeby zapewnić kobietom pomoc medyczną, żeby były zorganizowane takie punkty usługowe i sieć sklepów spożywczych, które będą dostarczały półprodukty, żeby kobiety mogły szybko i prosto przygotować posiłek, wracając z pracy. Czy nawet były takie nowatorskie pomysły, żeby sklepy dostarczały towary do domu. No teraz to się już dzieje, ale ile lat minęło, prawda, od tego czasu? Zadbano również w tej uchwale o to, żeby otworzono ogródki jordanowskie, czyli takie miejsca rekreacji dla dzieci, a nawet napisano o tym, żeby organizować niedzielne seanse przedpołudniowe właśnie dla rodzin, takie rodzinne, co teraz ma miejsce na przykład właśnie u nas w kinie Przedwiośnie. Więc dużo rzeczy z tej uchwały zostało zrealizowanych i tutaj też jest w tym bardzo duża zasługa Zofii Świtalskiej. No a generalnie Liga właśnie... Jej zadania się to trochę zmieniały, tak? Ja mówię dużo o Lidze, ale dlatego, no bo Zofia Świtalska była z nią mocno związana. Zadania Ligi się zmieniały przez te lata, no bo po II wojnie światowej to oczywiście takie bieżące, palące problemy to było generalnie zapewnienie kobietom też pracy, ale na przykład pomoc przez przekazywanie darów żywnościowych, poprzez przekazywanie ubrań, no bo Zofia Świtalska też przecież przeżyła II wojnę światową. Ona mieszkała w Płocku w kamienicy przy ulicy Bielskiej, którą kupił jej ojciec od Żyda Bochenka za pieniądze, które miał z wyjazdów do Stanów Zjednoczonych. Po prostu wyjeżdżał, żeby zarobić. Natomiast w okresie II wojny światowej oni mieszkali w Rębowie pod Wyszogrodem, bo tam było ich rodzinne gospodarstwo. No i w tym czasie pracowała Zofia Świtalska, jeszcze wtedy Zmysłowska, bo tak się z domu nazywała, w sklepie niemieckim. Ponoć był w niej zakochany jakiś Niemiec, który chciał się jej oświadczyć, natomiast ona wtedy już była narzeczoną Stefana Świtalskiego. Po II wojnie światowej wzięli ślub, no i pojawiła się dwójka dzieci, wrócili do Płocka i z tym miastem związali swoje życie. No i tak jak żona była bardzo zaangażowana w taką wielotorową działalność społeczną i charytatywną, tak mąż też był działaczem, tylko że sportowym. I on był na przykład założycielem i twórcą i trenerem SKS Jutrzenka. Więc też postać bardzo mocno związana z Płockiem, tylko że z płockim sportem. Ale Zofia Świtalska, no to powiedziałam już, Koteks, Liga Narodowa, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej, działała też w Płockim Towarzystwie Przyjaciół Teatru. Była jego prezeską przez pewien czas. Przyszła do niej Wanda Chrostowska, czyli to serce całej tej organizacji, no i zaproponowała, żeby właśnie Zofia Świtalska weszła do zarządu. I między innymi dzięki jej staraniom oczywiście upowszechniano kulturę teatralną, ale miasto przekazało 2,5 miliona złotych na cele teatralne, między innymi na mieszkania dla aktorów. I celem Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, w tym między właśnie innymi Zofii Świtalskiej, było stworzenie płockiej sceny teatralnej, która miała działać jako filia Teatru Ziemi Mazowieckiej, kierowanego przez Aleksandra Sebruka. Ale oprócz tego ona działała też w towarzystwach muzycznym, Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, Płockim Towarzystwie Naukowym. I gdybyśmy zobaczyli fotografie z tamtego okresu, to bardzo często jest taki wianuszek mężczyzn na różnych galach, otwarciach, takich oficjalnych imprezach. I pośród tych mężczyzn jest ona właśnie. Tak, uśmiechnięta Zofia Świtalska. I ona do końca życia była aktywna. Cieszyła się bardzo dobrym zdrowiem. O wiele lat przeżyła swojego męża, bo jej mąż zmarł, to był 1978 rok. Przeżyła też swojego syna. Jej syn był bardzo mocno związany z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Był twórcą oddziału nefrologii. Ta sztuczna nerka, projekt sztuczna nerka, czyli ośrodek dializ, to też jest, był twórcą właśnie syn Zofii Świtalskiej. Także cała rodzina takich właśnie społeczników pracujących na rzecz tej lokalnej społeczności.
1: Szukając śladów Zofii Świtalskiej, natkniemy się, no nareszcie, na ulicę jej imienia. Walczyliście o to jako grupa Herstoria.
4: Tak, właśnie to jest rzecz, z której jesteśmy bardzo dumni, niezmiernie się cieszymy, że taka kobieta będzie miała swoje miejsce. Tak, duży sukces i bardzo się cieszymy, że te kobiety zaczynają się w tej przestrzeni miejskiej pojawiać. Chciałoby się więcej i chcielibyśmy jakieś bardziej reprezentacyjne ulice, natomiast metodą małych kroków cieszymy się z tego, co jest i że Zofia Świtalska zostaje upamiętniona w tej przestrzeni miejskiej, bo wydaje mi się, że starałam się jak najbardziej pokazać, że ona rzeczywiście była z miastem bardzo mocno związana i ważne jest to, żeby po prostu pamiętać o takich osobach, nie tylko o mężczyznach, ale też o kobietach.
1: Dziękuję Ci bardzo, Jasiu, za przybycie do studia i opowieść kolejną o kolejnej kobiecie pochodzącej z Płocka. Dzisiaj o Zofii Świtalskiej. Moim gościem była Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny, a zarazem członkini grupy Herstoria Płocka. Dziękuję.
4: Dziękuję serdecznie.

Radio SK. No hesitation.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafina z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami tylko w ubiegłym roku. Ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne dwa dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 8:40 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Lily Wood, The Prick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a wczoraj, co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiskam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak. Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiskam był Kiskam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fidę i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty, SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.

0: Cały czas SK gra hity na czasie. Oskar Zyms i jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek. Ale słuchajcie, nie ma lenistwa. Dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień. Kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc, słuchajcie. Dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie. Bo jest bliski odejścia. Kuszą go Saudyjczycy. Oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda, żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Autopromocja.
2: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
6: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
7: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
6: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
8: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
9: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
11: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
12: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock Otolińska 25. Zapraszamy!
13: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classica Materac, otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na Ciebie. Kraina Snów. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
14: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: jazzy.sk, tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi, chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jaka praca sobotnia do wykonania, jaki bałagan do posprzątania, tak jak na Via BDS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jako robota do zrobienia, nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, za chwilę najnowsze newsy.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
11: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Kochanie, zdecydowałem, że porządek musi być. Pozbywamy się z domu rzeczy zbędnych, niepotrzebnych i przestarzałych.
13: Skarbie? Chodzi ci o mamusię czy o mnie?
12: Nie no, złom i karton trzeba wywieźć. Do Kronu. W Kronie najlepiej sprzedać złom i karton. Pieniądze mi dadzą, będziesz szczęśliwa i ty, i mamusia. Tylko do Kronu ze złomem i kartonem.
14: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
15: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Płock na czasie.
4: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czeka na Was m.in. Drzewo Magii, a także Obsesja, Diabeł Ubiera się u Prady 2, czy też Michael, Mortal Kombat 2, Super Mario Galaxy Film, czy też Sprawiedliwościowiec, jak również Płć. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie oczywiście na stronie kina Helios, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już w piątek 22 maja w naszym mieście wieczór z piosenką aktorską. Początek o 18.30, a szczegółów szukajcie na Facebooku.
0: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi. Chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na Krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
6: Będzie bezpieczniej?
7: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
0: Mówił jeden z kierowców, a to pierwszy fotoradar na tym odcinku Krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
12: Sobota punktualnie 10:00 i co?
18: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
12: I co, dajecie znać, jaka sobotnia praca do zrobienia? No i Mati mówi, że są maile do wysłania i klienci do obsłużenia do 13:00 w pracy. SK pracuje razem z wami, gramy wam hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się i czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Ten numer zawsze humor poprawia. Peja Islam za tak, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A wy się chwalicie, jaka sobotnia praca dzisiaj do zrobienia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. I nagrała się nasza wierna słuchaczka Paulina, która od majówki co tydzień nas informuje, że ona albo się opala, albo sobie tam leży, a mąż pracuje na podwórku i stawia wiatę. I dzisiaj dostaliśmy aktualizację.
1: Pamiętacie mnie z majówki, co ja leżałam, a mąż pracował? Dzisiaj powtórka z rozrywki. Deszcz pada, a oni stawiają wiatę. Były płytki położone w majówkę, a teraz ciąg dalszy.
0: Słuchajcie, ja już wiem, czemu mąż Pauliny co tydzień pracuje na podwórku, żeby tę wiatę postawić. On sobie szykuje po prostu miejsce, w którym będzie mógł się schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze Eski, za chwilę Kungs.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie, to Kaufland Card Extra.
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Disciples w Radiu SK, a Weronika pisze w SMS-ie: w mieszkaniu Saigon, a ja dopiero śniadanie próbuję sobie zrobić. Od tego jest sobota, żeby był Saigon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band, następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hity. 10th December, nowość od tej ekipy już teraz w Radiu SK. O nich będzie jeszcze głośno. A wy tę grupę będziecie znali z Radia SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. Infinity, już teraz w SC.

0: Lego.
1: Co mówi Shakira, gdy stanie bosą stopą na dywanie pokoju dziecięcego? No właśnie.
0: Lego.
1: To jest Teska, to są sobotnie hity na czasie, a wy dajecie znać, jaka sobotnia robota do zrobienia, tak jak BDS nawija w swoim kawałku. Daniel nagrał głosówkę.
2: To pierwsza robota to 7 godzin w pracy, odsiedzimy i od 14 na trening do zawodów wędkarskich, które będą jutro.
1: Zaraz, czekaj. Do 14 w pracy, potem na trening, jutro zawody, czyli cały weekend poza domem. Daniel chyba jeszcze nie rozmawiał z żoną.
3: Radio SK. Reklama. Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: Great Brands.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Tam 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
8: I po reklamie.

Pausa w Radiu SK. To wy sobie tak odpoczywajcie, o właśnie tak, z hitami na czasie, a ja przyniosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy. Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego pierścionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że pierścionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten pierścionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę pierścionki trzeba w ksef wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych pierścionków zrezygnujemy.

0: Hello? Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: I po reklamie.
18: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u. A w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
19: Albo trzeba dorobić.
14: robić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu no, jest pasjonatem tego swojego zawodu.
18: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
17: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją no tak 60-70 lat.
18: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
2: A na dobre imprezce muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią w pracy, może w drodze na zakupy, albo gdzieś tam słyszycie SK przechodząc przez sklep. Dla wszystkich dobre imprezkowe hity na czasie. I teraz taki numer, którego w ostatnich tygodniach słucha naprawdę cały świat. Punktualnie 11. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nawet Szczęsny z Lewandowskim, jak świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, to słuchali właśnie tego hitu. Nicki Minaj i Justin Bieber. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotnie hity na czasie. Aelinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: i potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje Wyspa Estyjska. Tylko że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa dla ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał, będą ptaki, będzie czysta natura, słuchajcie. I bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
11: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
12: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
11: Dokładnie. Grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
13: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
17: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
18: Jak tak, to Allegro.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
8: I po reklamie.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray, gramy hity na czasie idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji SK Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania, same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze dwie godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie Eskę i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20. A jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: I po reklamie.
5: Płock na czasie.
6: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. W nim czeka na Was m.in. Diabeł ubiera się u Prady 2, jak również Iron Maiden Burning Ambition, czy też Michael Mortal Kombat 2 oraz Sprawiedliwość Owiec i Super Mario Galaxy Film. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie Przedwiośnia, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już w czwartek 21 maja w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki kolejne literakcje, których gościem będzie Justyna Sobolewska.
7: Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
8: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
7: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
9: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie, już 11:02. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony, numer jeden gorącej dwudziestki, hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne, co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: A za dwa tygodnie to możecie być tak wyluzowani co najmniej jak Miles Smith, jak wylecicie z Radiem SK w podróż w nieznane. Odlot ściśle tajny trwa, kompletujemy naszą ekipę, sporo miejsc w samolocie jeszcze zostało. Zabieramy was na weekend za granicę. A miejsce, gdzie lecimy, jest tajemnicą, słuchajcie. Wiecie, kiedy lecicie? W ostatni weekend maja. Wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa, ale nie wiecie dokąd. To jest jedna wielka niespodzianka, choć są podpowiedzi. Podpowiedzi. Posłuchajcie naszego pilota.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Ja nie mam pojęcia, co to za miasto, ale jeżeli wam coś chodzi po głowie, no to to jest znak, żeby się zgłosić. Wiadomo, że w tym miejscu będzie ciepło i przydadzą się stroje kąpielowe. Jeśli chcecie odlecieć z Radiem SK w nieznane, zgłaszajcie się za darmo, tylko przez aplikację Radia SK na smartfony. Po prostu musicie udowodnić, że potraficie odlecieć. I w poniedziałek wracamy do kompletowania ekipy. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snów. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
6: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
7: Gdy cię rano głowa boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
3: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu możesz zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
11: I po reklamie. SK.

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak
0: jest. Ten mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
2: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
1: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
1: Boję się.
0: Uwaga.
1: Jeszcze bardziej.
0: Od samego BDS-a mam dla ciebie. Uwaga, uwaga.
1: Dawaj.
0: Pozdro Mati Fuczyło, ja też do tego dołączam.
1: No to w takim razie ja pozdrawiam ciebie, Łukasz Zduńczyk, i zapraszam na to, aby spędzić popołudnie z Eską i ze mną.
0: Mati lubi Włochy i będzie włosko. Tak. I ta lodisko będzie.
1: Perfetto, perfetto, Quindi. Cinvi, to zapraszam.
0: Za chwilę też najnowsze newsy.
3: Pozdro Mati Fuczyło!
0: Nie ten przycisk.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: worth it. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
2: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. BS Beauty Studio. Studio.pl.
3: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
9: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
10: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
9: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
8: Pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam 3 auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch został wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
11: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca, a nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego? Italowisko The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2:13, cześć! To teraz będzie już gorąco, uwaga! Spali-

0: To Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Upside Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość. Ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej, upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali. After 4 years, full of challenges. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Four seasons, 3 championships. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça. Visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz ze mną zgodzi. Niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy. Radio
2: SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Great Brands. To będzie ostatnia reklama.
1: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.

0: To Imagine Dragons i Demons w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć, w Radiu SK Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to, ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze, co prawda, nie powiedział, co teraz. Nie wiemy, czy wybrał klub, do którego wybierze się po tym sezonie, ale wiem za to, że w te 4 lata w Barce zdobył tak. 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary Hiszpanii, 1 puchar króla, strzelił 119 bramek, no i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
2: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
6: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
10: I po reklamie.
11: Esko.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Somber i jego Potential. I tak brzmi SK 5 minut przed 14. A jak brzmiała SK ostatniej nocy? Bardzo klubowo wróciła nasza kultowa edycja SK Live Remix. Gramy tam sety najlepszych DJ-ów świata. To m.in. Armin van Buuren czy Steve Aoki. I tak do trzeciej nad ranem, bez żadnego gadania. Jeżeli to jest dla was za mało, ta trzecia w nocy, to w darmowej aplikacji Radia SK znajdziecie też specjalne radio SK Live Remix. Tam można wybrać sobie właśnie tę opcję i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
2: Masz Allegro Smart?

0: Lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: I po reklamie.
6: Płock na czasie.
7: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz coś dla wszystkich imprezowiczów, bo jeżeli nie macie jeszcze weekendowych planów, no to ten weekend w Małym Płocku to sezon na temperaturę. Początek punktualnie o godzinie 21, a więcej informacji znajdziecie oczywiście na facebookowym fanpage'u Małego Płocka. Mamy też coś dla fanów śmiechu na sali, a tych jak wiadomo w mieście nie brakuje. Tak się składa, że już w sobotę 23 maja w amfiteatrze wystąpi dla Was Piotr Zolaszulowski w programie Atlas. Początek punktualnie o 20.30, a szczegóły na Facebooku.
8: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne, Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski piłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
9: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
8: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
10: Ja wiem, że pogoda nie wszędzie jest dziś piękna, po ogłoszeniu Lewego jeszcze jakoś tak mokro na policzku mogło się zrobić, ale jestem tu od tego, żeby zrobiło się trochę milej. 4 miejsce wczorajszej gorącej 20 na start, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Dwie minuty po 14, Mati Fuczyło, cześć!

0: to Terry Swims i Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę wesce. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie. No czyli już od dłuższego czasu, co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy i to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto go posłuchać, bo faktycznie panowie zaczęli pracować nad nim 10 lat temu, teraz ostatnio wrócili do studia, aby dokończyć ten kawałek i wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. I dla was też, więc posłuchajmy razem. Radio SK. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Alejandro, to Lady Gaga w Radiu SK. A i ta pani właśnie wypuściła taką filmową wersję jej ostatniej muzycznej przygody, czyli ostatniej trasy koncertowej Mayhem. Jako Radio SK byliśmy tam w ramach tej trasy koncertowej. Nawet ja tam byłem razem z naszymi słuchaczami, którzy zgarnęli od nas bilety i wyjazd do Berlina na koncert. Ale właśnie teraz, gdzieś w Amsterdamie, jest Kama i nasze słuchaczki, które także wygrały bilety. Zresztą możecie to wszystko podglądać w naszych socialach, na Instagramie chociażby. No i właśnie, dziewczyny zameldują się dziś na koncercie Harego Stylesa. Zazdroszczę bardzo, ale wy zazdrościć nie musicie. Na sk.pl mamy zgłoszenia do takich koncertów, do takich konkursów, a jest ich sporo. A kto dzisiaj nie na Harrym Stylesie w Amsterdamie, ten wpada na nasz Instagram i ogląda.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
4: Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snów. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
0: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia.
11: I po reklamie.

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy, 5 minut do godziny 15. A więc to Wesce, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot, ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał! Zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: No właśnie, to kto chce też przeżyć takie emocje jak na paralotni? Szczegóły i zgłoszenia znajdziecie w darmowej aplikacji Radia SK. Radio SK. Więc warto ją pobrać.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Masz Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo EOBUWIE, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Kto zwalcza ból?
8: Wundery!
7: Kto?
8: Wundery!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
12: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej 20. Radia Eska. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To m.in. 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Lorette de Mar. Nie zabrakło też Kiskam, w którym Mata nawija o Esce. Tak. Tak było, miałem okazję słyszeć to na żywo, ale słuchajcie, na koncercie Maty pojawiło się wielu gości, z którymi wykonał wspólne kawałki, to m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, Skolim czy Żabson. Na scenę wszedł też White 2115, który oficjalnie rozpoczął sezon wakacyjny, bo zagrał hity Kalifornia. Nagrania z wczorajszego koncertu znajdziecie na eskowym Instagramie, a dzisiaj Mata zagra na PGE Narodowym po raz drugi, ale tym razem z innym repertuarem. To będzie finał trasy koncertowej Mata 2040. Na tym koncercie raper zagra nowe kawałki z wydanego właśnie albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze i ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to aha, mam zagadkę muzyczną.
0: Dawaj.
1: Gdzie wylądowałyśmy? Po trzech nutkach, mianowicie tararararara.
0: Mm-hmm.
1: Watermelon Sugar, hi! Więc mówimy wam hi z Amsterdamu oczywiście, bo jesteśmy gotowe już na koncert Harry'ego Stylesa. Znaczy gotowe jak gotowe, jak podróż minęła?
2: Dobrze, spokojnie. Spokojnie, tak.
1: One jeszcze nie wiedzą, co je dzisiaj czeka.
3: U nas bardzo dobrze.
4: Tak, no, dokładnie.
1: No to dobrze na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle, dziękuję bardzo.
0: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK. Zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądam i czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
5: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Masz Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a 3 najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: I po reklamie.

0: To Oscar Cenci, no co ty wesce, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lewy ogłosił odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra, i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami i ryżem curry. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną. To dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
2: Masz Allegro Smart?

0: Great Brands.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Złom chciałem korzystnie sprzedać, a złom w kronie mogę najlepiej sprzedać, a złom ci z kronu ode mnie zabiorą, za złom najlepiej mi zapłacą. Złom w kronie złom. Złom w kronie najlepiej sprzedam.
13: I po reklamie.

0: Wczoraj ten hit wylądował na 15 miejscu gorącej 20. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy i Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18:00 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Niektórzy nie dowierzają.
1: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
6: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
7: Wymienił pan stary piec na nowy.
8: Oszczędniej jest i mniej kopci.
7: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
9: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
7: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
7: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
19: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
18: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
19: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
13: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Wymienił pan stary piec na nowy.
10: Oszczędniej jest i mniej kopci.
7: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
9: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
7: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
7: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
0: I po reklamie. Płock na czasie.
5: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz coś dla imprezowiczów, bo jeżeli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy wieczór, to warto wziąć pod uwagę wizytę w przystani towarzyskiej tutaj. Tam odbywa się impreza Bawimy się nad Wisłą.
4: Będzie się działo nad Wisłą w Płocku, w mega miejscu, w mega klimacie. Tutaj przystań towarzyska, zapraszamy was gorąco. Do zobaczenia.
5: Powiedział DJ Ome, na szczegółów szukajcie na Facebooku. A jeżeli od imprezowania wolicie śmiech na sali, to już 21 maja w Pokisie wystąpi dla was Magda Kubicka. Początek o godzinie 19:00.
20: Muzyką się żyje.
21: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21:00. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty gwiazd. To ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. Nie wiem, jak u was dzisiaj z pogodą. Mnie obudził dźwięk deszczu i sprawił, że budzić się to akurat trochę mi się odechciało. No bo jakoś tak od razu sennie się robi, prawda? Ale niezależnie od tego, czy wy dzisiaj śpiący, czy w biegu, czy dwa w jednym, to gram wszystkim. Avicii, Waiting for Love. Już prawie 2 minuty po 16:00. Ja to Mati Fuczyłom. Cześć!

0: jak ona pięknie śpiewa. To Adele, Rolling in the Deep, w SC 18 minut po 16. Słuchajcie, nasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. No i właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Płacisz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: A cappuccino też za 7?
8: Też.
12: A flat white?
8: Też.
12: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: I po reklamie. SK.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend to już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. A podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak od razu? Za chwilę Alessa i Ned Smith, I Like It.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV EURAGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Wymienił pan stary piec na nowy.
3: Oszczędniej jest i mniej kopci.
2: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
4: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
2: Jak pan grzeje bez opału?
5: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
2: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
6: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snów. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bauzaj Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Do 1000 zł. Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5000 zł to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka ZOO. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wymienił pan stary piec na nowy.
15: Oszczędniej jest i mniej kopci.
14: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
16: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
14: Jak pan grzeje bez opału?
17: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
14: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
18: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Eska zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa. Już dzisiaj były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli bez zaproszenia na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów, najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30. Do Polski niestety nie wpadnie, dlatego Eska zabrała słuchaczy do stolicy Holandii. Będziemy wam pokazywać, co dzieje się na tym koncercie, więc obserwujcie Radio Eska na Instagramie. A jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska. Dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przyjmują najlepsi producenci i DJ-e świata. To m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu Eska gra swoje kultowe show State of Trends. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca. W Radiu Eska będziemy mieli dla was zaproszenia. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny singiel Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra, to już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca! 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Mati Fuczyło, cześć!

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor Fest, 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barcy przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopnie, słońce świeciło, raziło trochę w oczy. Ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Czy to nie jest piękne? Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: Josh Project di Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Radio SK. Być może, ale gratulujemy. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają: sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się zbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: Zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: No dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałeś, panie Pawle.
1: A co się będę?
0: A co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
2: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
1: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
3: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
4: Wymienił pan stary piec na nowy.
5: Oszczędniej jest i mniej kopci.
4: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
6: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
4: Jak pan grzeje bez opału?
7: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
4: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
8: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka. Higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
4: Wymienił pan stary piec na nowy.
5: Oszczędniej jest i mniej kopci.
4: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
6: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
4: Jak pan grzeje bez opału?
7: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
4: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
8: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
11: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych, Minister Infrastruktury, Polska Akademia Nauk, partnerzy medialni, Milmag, Zbian, Wojsko i Technika, Lotnictwo Aviation International, Live M Gun Magazine.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: I po reklamie.
17: Płock na czasie.
18: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Nadchodzące wakacje w Płocku pod znakiem festiwali. Już w lipcu kolejna edycja Ekwadoru. Wydarzenie znowu zawita do amfiteatru, a my już wiemy, co usłyszymy tam na 100%.
19: Exploration of Space, Cosmic Gate na pewno, Fiesta z Majorka i Bitrą z pewnością usłyszycie. Dlaczego warto? Ponieważ życie jest za krótkie, żeby nie bawić się dobrze.
18: Powiedział nam DJ Ome na Ekwador Festival już 18 lipca. A już 29 maja w naszym mieście startuje kolejny Jarmark Tumski.
20: Muzyką się żyje.
21: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
22: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
21: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21. Alicja pojawi się na scenie jako 18. A bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza, że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla Was na sk.pl, no i tam Was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielkie festiwale muzyczne. To Kordowiada w Olsztynie. Przed nami już, uwaga, 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a ostatniego dnia imprezy, czyli 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz, uwaga, królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz, która wczoraj wystąpiła z Matą na PGE Narodowym. Artystów na Kordowiadzie będzie znacznie więcej, no a wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK, uwaga, też jedzie z wami do Olsztyna. W przyszły weekend warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w SC. Imprezka. Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć 18 na zegarach. Zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata. Prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy gorąco takich działkowców, którzy dopiero wracają po ciężkim dniu ciężkiej pracy. Jak chcielibyście coś przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK, ewentualnie 664-402-302, tam też odbieram wasze telefony. Sprawdziłem, kto dzisiaj świętuje, no i brawa, uwaga, uwaga, uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy, uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem, po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę. Ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK.

Na nich zawsze można liczyć. Sugar Bass w Radiu SK, 23 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka. No, wszyscy żyją wczorajszym koncertem matynonarodowym. Dzisiaj powtórka oczywiście z rozrywki. Start za 2 godziny. Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale. Bardzo mi się podobało. Było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi. Czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży na kanapie Quebonafide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. Radio SK. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

СК Płock. No hesitation if you step, you get a race.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gibbs i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego kącika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko. Ale moja droga, twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Wymienił pan stary piec na nowy.
7: Oszczędniej jest i mniej kopci.
6: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
8: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
6: Jak pan grzeje bez opału?
9: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
6: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
10: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
11: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snu w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
17: To będzie ostatnia reklama.
6: Wymienił pan stary piec na nowy.
7: Oszczędniej jest i mniej kopci.
6: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
8: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
6: Jak pan grzeje bez opału?
9: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
6: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
10: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
2: I po reklamie.

0: Vibe. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana. Ostatnio dorzucił taką podpowiedź, posłuchajcie.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie, możecie dawać na Messengerze swoje myśli, co tam wam przyszło do głowy. Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle.

Krakowski Lore. Proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutora.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować w czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia Eska, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego Matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem Eska, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
24: No piękny, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski. Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
23: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce.
25: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
23: Imprezka. Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w Esce naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Wogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Warrenem.

0: dam znać.
1: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Estce.
1: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Estce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A teraz słuchajcie, fani Ferrari, zróbcie głośniej, bo James Hype wraca z numerem, który już rozgrzewa TikToka i kluby w całej Europie. Tytuł to Serotonin. Jest to nowy, mocny, house'owy kawałek. No i ten refren, który ma zostać w głowie po pierwszym odsłuchaniu i na pewno nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Spróbujcie sami nowość Jamesa Hype'a i Tita Lau. Gramy to teraz w Esce. A ten pan potrafi w kluby.

0: pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii objedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr, 31 minut po godzinie 19. Bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka. A jak sobota, to urodziny i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny. I proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda dzisiaj świętuje. Tak. I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w Urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie bilety do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
1: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Żegrzółka Loterie Spółka ZOO. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
5: I po reklamie.

Ryan Dalton i Macklemore w Radio SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią, chodzą, robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów. No i tym razem jest zdjęcie, jak chodził po restauracji, proszę sobie to wyobrazić, z tabletem na głowie. No i fani są zaniepokojeni. Ja słyszałem, że coś takiego się leczy tabletami właśnie.

przyjemny duet. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 20. Ja dostałem też informację od Olgi, która stoi teraz po środku niczego, jak napisała, czeka aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni. No ktoś musi trzymać latarkę.

0: Reklama.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
7: Gdy cię rano głowa boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 100 tysięcy złotych, odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loteria Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
10: I po reklamie.
11: Płock na czasie.
12: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz coś dla wszystkich imprezowiczów, bo jeżeli nie macie jeszcze weekendowych planów, no to ten weekend w Małym Płocku to sezon na temperaturę. Początek punktualnie o godzinie 21, a więcej informacji znajdziecie oczywiście na facebookowym fanpage'u Małego Płocka. Mamy też coś dla fanów śmiechu na sali, a tych jak wiadomo w mieście nie brakuje. Tak się składa, że już w sobotę 23 maja w amfiteatrze wystąpi dla was Piotr Zola Szulowski w programie Atlas. Początek punktualnie o 20.30, a szczegóły na Facebooku.
13: Muzyką się żyje.
14: Mata po raz drugi przejmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Narodowym rapuje o gorącej 20. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiskam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PG Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przyjmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy. W piątek i sobotę zagra na PG Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla was bilety. No a podczas trasy koncertowej Taco promuje wydaną niedawno płytę Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Na pierwszy przystanek to jest Żywiec. Po potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujcie. No i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 18. Trzy minuty po 20 zaczynamy tą przygodę, cytując klasyka. Dzisiaj moi znajomi z pracy rozmawiali o Love is Blind. No i ja poczułem się staro, no bo ja nie widziałem ani jednego odcinka, chociaż z tego, co mi żona opowiadała, chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer jeden. Ja się staram.

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję też to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia.

0: Perfect Love, 21 minut po godzinie 20, Perfect Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Halo? Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert? Harry'ego Stylesa! Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są cekiny, ale nie tylko. Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element.
2: Ale na twarzy też piękny brokat.
3: Na gwiazdki.
2: U nas we dwie mamy. Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
3: Ja czekam na Season 2 Weight Loss. A ja na Coming Up Roses.
2: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: numer nosi nazwę Talk to You. 31 minut po godzinie 20. To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski. Widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. Jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama.
3: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Damiano David, the first time w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. 664-402-302. Muszę przypomnieć nasz numer telefonu. Proszę dzwonić, ja jestem i odbieram. Albo eskowy messenger. Cały czas możecie się nagrywać. Edyta nagrała coś dla swojego męża. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany, wierzę w ciebie bardzo mocno i trzymam kciuki, że wszystko się uda i będziemy śmigać białą strzałą jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Ja już wyjaśniam, pozdrawiam gorąco, wyjaśniam, o co chodzi. Podobno Paweł walczy z naprawą auta już drugi dzień. Fajnie sobie to wymyślił. Przynajmniej na weekend nigdzie nie muszą jechać. Ale już tak poważnie, teraz David Guetta. Przy tym numerze naprawa auta naprawdę pójdzie szybciej. Zróbcie głośniej, 12 minut do 21.

na Carpenter, to już za nami w Radiu SK, tak wam właśnie gramy, niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy, Shakira wpadnie i zagra nam go tu.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Płock na czasie.
5: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz coś dla imprezowiczów, bo jeżeli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy wieczór, to warto wziąć pod uwagę wizytę w przystani towarzyskiej tutaj. Tam odbywa się impreza Bawimy się nad Wisłą.
6: Będzie się działo nad Wisłą w Płocku, w mega miejscu, w mega klimacie. Tutaj przystań towarzyska, zapraszamy was gorąco. Do zobaczenia.
5: Powiedział DJ Ome, na szczegółów szukajcie na Facebooku. A jeżeli od imprezowania wolicie śmiech na sali, to już 21 maja w Pokisie wystąpi dla was Magda Kubicka. Początek o godzinie 19.
7: Muzyką się żyje.
8: Czas na wielką muzyczną bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela, występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na sk.pl. Tam was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and a Bit od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in. Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona, a hymnem tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata jest kawałek Daj Daj od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
4: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
8: 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym, Kama z naszymi słuchaczami słucha Harego Stajsa w Amsterdamie, a Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji. Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam. Zaczynamy. Miu i Zalia.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: 10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Stanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale przypomnijmy, gramy też nowości. I teraz coś dla fanów wielkich stadionów i jeszcze większych hitów. Shakira i Burna Boy łączą siły w numerze Die Die. To jest oficjalna piosenka mundialu FIFA World Cup 2026. No i to połączenie takiego latynoskiego klimatu od Shakiry potrafi rozgrzać nawet największych wymagających fanów piłki nożnej na całym świecie. Czy ten numer będzie tak sławny jak Waka Waka z 2010 roku? No przekonamy się. Shakira, Burna Boy, Die Die, już teraz w SC.

0: co tam, przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam, oglądajcie i słuchajcie, gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi, zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje naprawić auto. No i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć. Ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No a jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco. No jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. No bo może być różnie.
2: Nie mów do mnie!

Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu Lider i Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.

Lil Nas X. 12 minut zostało nam do 22 i uwaga, zróbcie głośniej, bo oni już wiedzą, IMGW opublikowało prognozę na wakacje. No i wygląda na to, że czeka nas naprawdę gorące lato. Czerwiec, lipiec i sierpień. 3 miesiące mają być cieplejsze niż zwykle, a opadów raczej nie będzie więcej niż normalnie. I te ochłodzenie ma przyjść dopiero we wrześniu, jak się idzie do szkoły. No to będzie tak gorące lato, że nawet wentylator będzie potrzebował wentylacji. A podobno jedyna burza tego lata może być tylko i wyłącznie o leżak przy hotelowym basenie.

młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22, no a jak, będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chapel Roan, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie, Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, Tommy Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.

0: To jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Radio SK.